wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
6: Poranek w Szczecinku przywita nas szczelnie zasłoniętym chmurami niebem, a temperatura osiągnie łagodne 16 kresek. Powietrze pozostanie w normie. Po południu może pojawić się delikatny, przelotny deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 18 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Pouczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
8: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
7: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
9: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
10: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
9: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
7: A zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówiła Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju wróciła wczoraj do kraju.
11: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
12: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję.
11: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
7: O czym informował reporter eski Michał Skolimowski.
13: SK Szczecinek News.
14: Natalia Błochowska. Od dziś przez Klasztorną tylko w jedną stronę. Na odcinku między ulicami Mestwina i Trauguta ruch będzie odbywał się tylko w kierunku szkoły podstawowej nr 1. To oznacza, że wjeżdżając w Klasztorną z Trauguta i Warszawskiej będziecie mogli skręcić tylko w stronę Małego Kościoła. Zwracajcie uwagę na oznakowanie. Emet Basket na podium Pucharu Pomorza Zachodniego 3x3. Mistrzostwo w kategorii U15 i srebrny medal w U17 wywalczyli młodzi koszykarze podczas finału w Goleniowie. Drużyna U13 zakończyła rywalizację na czwartej pozycji. Turniej o Puchar Prezesa Emetu 20 czerwca.
15: Jankes,
16: Kama,
15: Kama
16: i Wiktor.
15: Wiktor
16: w Radiu SK.
17: Witajcie chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy.
18: Dzień
17: czas
18: dobry.
17: Wziąć wtorek w obroty.
18: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek. Taki przez duże W jak Wiktor.
17: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
18: To dajcie znać, co czujecie od samego rana.
19: Ja czuję dobrą kawę!
18: 664-402-302 i messengerowe, nagrania, głosowe.
20: Czuję?
21: Tak.
20: Prąd czuję?
21: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6. Dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.
2: Można dzwonić pod 664-402-302 i powiedzieć, co czujecie od samego rana, bo ja domyślam
1: czujesz,
2: wszystkie osoby rodzicielskie tak zwane.
0: Okej, okay.
3: Dobra. Ja przepraszam, nie jestem obecny.
2: Dobrze, osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
0: Ja jestem osobą ojcowską.
2: Czują już presję. Czują już presję końca szkoły.
1: A, w tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz i kupujesz nowe zeszyty.
2: Jeszcze nie. To jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią, proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
0: Zachowania. Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać. Czekamy oczywiście.
4: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop. Ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny. I dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem, jak będę na miejscu. Pozdrawiam.
1: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i do Messengera. No.
0: Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
2: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
1: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi, zawsze coś czuje.
5: Czujesz klimat? Czujesz klimat, chłopie?
6: Kama i Wiktor.
1: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: nasze paznokcie.
1: Naklejane takie,
2: nie? Nie naklejane, pomalowane. Janki, wpuszcz okulary i pogadamy.
1: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
0: Ja.
1: Lećmy na dobro. Nie o tym, nie o tym, nie o tipsach, przecież to nie jest
2: tu
1: ten program.
2: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
3: No to są razem, czy nie są razem?
1: Co się dzieje?
2: Nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
1: O kurka.
4: Nie wiadomo.
0: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam. Z programów, których nie oglądam.
1: To ja byłem. Basia, Basia powiedziała, że to ja. No bardzo dobrze, brawo.
3: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
2: Mhm, tak
1: i
2: było.
1: Teraz no, później wrzucała, tak? Po prostu
3: tak.
1: Chyba. No dobrze.
3: I teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie, że będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
2: Czyli w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
1: Już jest po ślubie tam.
3: Już jest zmienione nazwisko.
1: Aha.
3: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
1: Mhm. Okej.
0: Okay. Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
5: Pracowanie tylko w Radiu SK. No.
3: Kurde. Wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
1: To już imprezka. Imprezka, zaczynamy. Zapraszamy oczywiście.

0: Angelika do nas napisała, zapytała, czy dobrze dzisiaj wygląda.
1: Co to za reakcja? No, tak, dobrze wygląda.
2: Pięknie!
3: Janek jest jak Kaszpirowski, on wszystko czuje przez radio.
2: Czuję.
0: Co czujecie? O to was pytamy.
1: Ojku, 6:25 na jaskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wskoczy do nas do studia i będzie mówił dobrą informację dla wszystkich spragnionych. Mianowicie dzisiaj warto tankować.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
13: We wtorkowy poranek w Szczecinku termometry pokażą 17 kresek, a niebo przykryją ciemne chmury. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinno być zbyt wietrznie. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Pamiętajcie o parasolu.
12: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach. A dziś spadki na stacjach paliw. W porównaniu do poniedziałku ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
15: SK Sport News.
14: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
16: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
14: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlen Basket Lidze. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.
17: No, Janki, masz szansę coś zaśpiewać. Zielona góra, sia la la la.
18: Hej! 6.32.
19: Jankes, Kama
20: i Wiktor.
19: W radiu
18: No dobrze, witamy, dzień dobry wszystkim we wtorek, już 9 czerwca.
17: No i dzisiaj każdy coś czuje, ja na przykład czuję, że to naprawdę będzie dobry wtorek.
21: A ja czuję, że mnie plecy bolą po wczorajszym treningu.
18: Zrobi ci masaż?
21: Czujesz to?
17: A wy coś czujecie? Halo?
22: Jeżeli myślicie, że czuliście wszystko, to wejdźcie po kilku tygodniach do samochodu swojej żony lub partnerki.
17: O, kanapka sprzed tygodnia.
21: Nie rozumiem tego przytyku zupełnie, naprawdę, o co
17: daj
21: chodzi.
17: Daj kluczyki, no? Pójdziemy sprawdzić.

0: Przyszedłem na chwilę ze studia, wracam, ktoś grillował w studiu, bo czuć kiełbasę smażoną.
1: To moja kanapka, czujesz? Czujesz?
0: Co czujecie, dajcie znać, ale nie o tym. Co tam u Patrycji Markowskiej, słuchajcie?
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak, tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.
2: Powiedziała krótko, mniej używek. Panie Skolim.
0: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
1: Mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka temperatura.
3: Jankes. I Wiktor. Reklama.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47,12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Czy dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Zaspał. Niedobrze.
3: No, na pewno spokojnie.
2: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
3: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
2: Marcin, Marcin.
4: SK budzi w urodziny.
3: Urodzinowy Marcin dzisiaj jest z samego rana z nami. Cześć Marcin, witaj.
5: No cześć, cześć.
3: O której dzisiaj była pobudka?
5: 5:50.
2: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój synek Leoś?
5: Bez budzika. Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
0: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
5: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
2: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki tobie mamy dwójkę nowych słuchaczy. Zarówno twojego synka Leosia, jak i twoją żonę, która nigdy nie słuchała radia, dzięki tobie teraz już wie, jakie pytania są w siódme wygrywa.
5: Dokładnie tak. Ale muszę troszkę naskarżyć. No. Ostatnio mówi, że woli Radio SK Rock. Ja jej nie wierzę, wiecie, ja wolę główną stację, ona SK Rock, no i jest dylemat, co tu włączyć.
2: Ważne, że wszystko zostaje w rodzinie.
3: Ciekawe, co ona najważniejsze. Ciekawe, co ona na to, gdy teraz dowie się, że dostajesz od nas stówkę. A ona nie ma znówki. A ty
5: dzięki.
3: Radia SK. Tak to właśnie wygląda.
2: Marcin, czego ci życzyć z okazji twoich 35 urodzin?
5: Szczęścia, spokoju, radości.
3: To wszystko było do żony. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Ściskamy, kochamy. Wiemy, że za chwilkę pędzisz do cukierni po ciacho i do roboty. Dzisiaj w robocie dużo świętowania, dużo ciacha, tak?
5: Pewnie, dzięki wielkie.
0: No, to co? To na koniec wszyscy razem. SK

0: razy.
1: To Kalina Harris, Rihanna i my.
2: Wszystkie samogłoski, dziękujemy bardzo.
1: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie, o poważnych sprawach będziemy mówić, komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
7: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
6: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
19: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
18: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
10: To będzie ostatnia reklama.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Dziś rano w Szczecinku niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami, a temperatura osiągnie przyjemne 17 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie będzie przeszkadzał. Po południu spodziewajmy się przelotnego deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 18 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Włodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. Opinia kapituły ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Ten próbuje łagodzić spór i zaapelował do obu prezydentów o bezpośrednią rozmowę. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka, instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
0: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
1: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
4: SK Szczecinek News.
20: Natalia Błachowska, mistrz olimpijski w judo Paweł Nastula odwiedzi Czaplinek. 20 czerwca w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Wałeckiej poprowadzi otwarte treningi sportu walki. Organizatorzy z klubu sportowego Sambo Czaplinek przygotowali 2 bloki zajęć. Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie gminy i w mediach społecznościowych organizatora. 2 sołectwa z grantami sołeckimi. Środki trafią do Żółtnicy, gdzie powstaną nowe atrakcje na szkolnym placu zabaw w ramach projektu Aktywne Dziecko, Spokojny Rodzic, a w Wilczych Laskach stanie pomost nad stawem, grill i ławostoły w ramach projektu Jak nie na grzyby, to tylko na ryby w Wilczych Laskach.
21: Jankes i Wiktor.
22: W Radiu SK.
23: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w cudowny dzień. Wtorek, 9 czerwca.
1: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień. 3 minuty po 7, tym bardziej, że już dobre granie czeka. Zaraz odpalimy kolejne hity na czasie.
24: No, wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze obieca, to nie musi spełniać, więc dzięki, Wiktor.
1: 7 też będzie. Jak to było? Nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać?

0: Billie Eilish, tak delikatnie smyra nas noskiem, mówi wstawać.
1: Uwielbiamy. Cudowna, cudowna dziewczyna, rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
0: Agugaga.
1: Agugaga.
0: Agugaga.
1: Dzisiaj mamy dzień Agugaga.
2: Naprawdę. Niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane święto Agugaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agugaga.
1: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, półtora roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo dla kochanego Agugaga.
1: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
1: Na kubkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
2: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te takie, nie wiem jak to nazwać, kluski, które są ze śliwką w środku? Nie.
0: A jak?
2: No, jak to się nazywa?
0: Cepeliny? Knedle?
1: Knedle.
2: O, ja zawsze mówiłam, dlatego musiałam poprosić, żebyś ty to powiedział, bo ja nie mówię, jak ktoś mówi jeszcze raz.
1: Knedle?
2: U mnie jest kledne. Ja nie umiem powiedzieć inaczej. Ja? Kledne.
1: Kledne.
2: Prawie jak słuchajcie, kradnę, no tylko kledne.
1: Czyli dzień Agugaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
0: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
2: A co to jest sztryms?
0: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, wsadziłem ten sztryms do plecaka, albo
1: tak
0: słuchaj.
1: Mówisz?
0: Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
2: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
0: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
1: Sztryms?
0: Sztryms.
1: Co sztryms? To uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt lub niefajna sytuacja w gronie znajomych. Kiedy robi się gęsta atmosfera.
2: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze.

0: Radiu SK.
1: A na prawidłową odpowiedź macie jedną sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
2: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
1: Przekonałeś, dzięki.
3: Zapraszamy, halo, halo.
4: Halo.
2: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
2: Pierwsze.
3: Ola, lećmy. Pierwsze, Amfilada. To inaczej, a...
2: Pokój przechodni.
3: B.
1: Korytarz przed amfiteatrem.
3: Czy C.
2: Protest obrońców pingwinów.
3: D.
1: Parada wojskowych amfibii.
3: Wystarczy.
2: Ale do wyboru.
4: A?
1: Tak!
3: Bardzo dobrze.
1: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola. Naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
3: Lećmy dalej.
2: Kochanie, wyremontujmy sobie Amfiladę.
0: Drugie.
2: Drugie. Gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg... To jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
1: Dzięki Bogaj za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
2: No, dajcie, potrzymam za Kasię.
3: No jaka Kasia. Lećmy z trzecim, przestań.
0: Trzecie.
3: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i już nic mu nie wyjdzie.
2: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
0: Czwarte.
1: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
2: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.
1: Nagrali.
3: Skleo
1: on
3: jest,
1: tam śpiewa,
3: Justynko
1: że
3: jest.
1: Ja jestem mamasita, ta. Gorąca twoja chica,
3: my
1: coś takiego.
3: Teraz nowy numer jest Skleo, rzeczywiście. Z Davidem Gettą jeszcze nie, ale
2: jeszcze
3: pewnie
2: nie.
3: To jest kwestia czasu. Tak. Dziękujemy pięknie, byłaś wspaniała.
2: Ciekawe, jak po gettowemu by było...
1: Temperature.
2: Halo, dzień dobry, tu SK, tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
5: Marcin.
1: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
5: A na dwa pozostałe.
3: Piąte.
1: Bardzo dobrze. Zważywszy na to, że są trzy, ale okej.
3: Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
2: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino?
3: Mhm.
2: Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
5: Za pierwszą.
3: Którą?
5: Za pierwszą.
1: No nie, było dziewięć muz greckich.
3: No i kino jest dziesiątą muzą. No,
2: tak.
1: Już w Grecji nie znali kina.
2: Starożytni Grecy robili sobie popcorn, nie chodzili do kina.
3: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
1: Trzymaj się, dobrego dnia.
3: Ściskamy serdecznie.
1: Zostały dwa pytania.
3: Szóste, szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta z tej strony.
0: Szóste.
1: Anetko, skoro mówiliśmy o kinie, to...
2: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoistorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
3: Zasiadaliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
6: Czwarta.
3: Czwarta?
1: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy cię uznali.
2: Ale niestety nie możemy.
1: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
3: Anetka,
1: dobrego.
3: Proszę siebie, proszę siebie przeprosić.
6: Przepraszam.
3: Proszę. Lecimy dalej.
1: Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na siódme pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
3: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
2: 17 czerwca będziemy. Premiera
3: Toy
2: Story
1: 5. Yeah.
3: Halo.
7: Halo.
3: Dzień dobry, witamy.
7: Hej, hej, cześć.
2: Cześć, kim jesteś, człowieku?
7: Alan z tej strony.
0: Siódme.
1: Alanku, dzisiaj jest dzień Agugaga, więc powiedz proszę coś po niemowlęcemu.
7: Niam, niam, niam, niam, mleczko, mleczko, mleczko. Agugaga.
3: Niech będzie, zaliczamy oczywiście.
2: To jest takie wyrośnięte dziecko, mleczko, mleczko, mleczko.
3: A do siebie kawa z czym? Z mleczko, z mleczko, mleczko. Bardzo dobrze oczywiście. Nagrody są twoje i torba, i butelka, i mamy jeszcze inne gadżety. To wszystko dla ciebie od nas, od Radia SK.
7: Super, wielkie dzięki.
8: No. Jeszcze mleczko mu dorzućmy.
3: Mleczko, mleczko, mleczko.
1: A jakieś orędzie do narodu?
2: No, poczuj się jak prezydent, powiedz coś Polakom.
3: To do ciebie, jesteś tam jeszcze?
7: Jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udanej pracy, byle do 15.

0: O ulubione dziwne słowa pytamy was samego rana, bo dzisiaj dzień
1: agugaga.
0: Agugaga,
2: to są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Okej, jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.
4: Ja

0: Reklama.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
12: Poranek w Szczecinku przywita nas szarym niebem, ale temperatury będą przyjemne, bo sięgną 19 kresek. Wiatr południowo-zachodni będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu możliwe opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 18 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
14: SK Sport News.
13: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała także Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw już w czwartek. SK Rosowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
15: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agugaga.
16: Agugaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
17: Halo, halo, dzień dobry, witamy. Ktoś jeszcze?
18: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
17: Ten tego ten, no tak. Kama?
15: Nie.
17: Wytegowałaś już?
15: Nie. Tak. Nie.
17: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
15: Nie.
19: Padło mi auto na rondzie. Ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
20: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 7:40, idealnie,
0: już.
1: Dokładnie.
0: To już, 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana. Jest fajnie, hej, hej.
1: Zapraszamy was do internetu teraz na chwilę. Na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Ojejku. Wytłumacz proszę.
1: Chodzi o to, że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
2: Nieładnie. Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne. Kama i Wiktor. To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
7: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
6: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
8: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No, tego.
3: A może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: I po reklamie.

0: Badida, badida. Tak, to jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza.
1: Abu dida budaj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
4: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
4: No wie pani co, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała, pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
4: No wie pani co, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
3: A
4: ja
3: przy
4: nie...
3: sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale... i bezwzrokowego. No.
4: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
4: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie wiem,
3: czy... Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
4: a
3: ręcznie...
4: A może być jakiejś innej możliwości ręcznej?
3: Może być.
4: To jest w sumie chyba obojętne, ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no, jakbym nie mogła podjąć decyzję sama, ale to sprawa dotyczy mi mojej siostry i ja po prostu no,
3: może
4: czekam
3: być
4: na
3: ręcznie,
4: telefon. No.
3: Tylko, że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani notariusz, do której idziecie.
4: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam, nie, no dobra, no może da radę coś załatwić.
3: To byście przyjechali...
4: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
3: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
5: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Normalnie o tej porze
1: wkręca się po mieście.
6: Dokładnie, Nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
7: Na sk.pl.
1: Dziwne słowo, które określa Nosela, łapserdak.

0: Olivia Rodrigo, która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa po 8:00, 5 słów, 5 stów.
0: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na SK-owym Messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
0: O. Ładne widoczki. O. Dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot? Sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów albo w drugą stronę.
0: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie swój numer telefonu na SK-owego Messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
4: 5 słów, 5 stóp.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: Przedpołudnie w Szczecinku zapowiada się pod znakiem ciemnych chmur, ale temperatura osiągnie przyjemne 19 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości. Po południu możliwe przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 18 stopni. Warto mieć parasol pod ręką.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
4: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy, i odmówił składania wyjaśnień.
3: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
5: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam, po 11 zł.
6: Polskie?
5: Wydaje mi się polskie.
6: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
5: Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
3: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
7: SK Szczecinek News.
8: Natalia Błochowska, już wkrótce ruszy sezon wodniacki. 4 lipca przed Centrum Konferencyjnym Zamek Święta Wody. A co czeka w tym roku na mieszkańców i turystów?
9: Zawody smoczych łodzi, przyjazd na nartach wodnych, wypoczynek na kajakach, typowe letnie atrakcje w tej pięknej, takiej naszej przyzamkowej lokalizacji.
8: Mówiła Aneta Golan z Sapiku. Na terenie przy zamku powstanie też strefa rozrywki, a wieczorem zaplanowano plenerowe koncerty. Warsztaty żeglarskie nie tylko dla żeglarzy. 22 czerwca startuje szkolenie w Czoplinku. Zapisać możecie się do końca tygodnia, a szczegóły na stronie Ośrodka Sportów Wodnych.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Aga, 2 minutki po godzinie 8. Witamy we wtorek, 9 czerwca. A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
12: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec. Gdy się zdenerwuje, zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
13: Piękne, kradnę. Oby żadna Maci Kumba dzisiaj wam nie zajechała drogi, jak będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.
11: Zgadza się. Pozdrowienia dla fanów grupy Big Cyc, która kiedyś śpiewała utwór właśnie o tym.
14: Tak jest. Maci Kumba, Ci Kumba, Ci Kumba, Ska.

0: jak byłem mały i mówiłem a gugu gaga ga, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Pięć stu. Na pewno, tak.
0: Chyba, że mi się to przyśniło. Ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK. No i zabieramy się.
2: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
3: Halo, halo, z tej strony Radek.
1: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
3: nie wiem, czy widziałeś.
2: Mów. Co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
3: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
4: Ładnie.
5: Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie wybrał?
3: To trochę na K-pola wychodzę.
1: Zdjęciłam świeżo co po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądam jak Angry Birds, ale
0: wybrał,
1: jest okej.
0: Okej, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
5: Nie. W ubraniu, bo to z pracy było.
2: No ale czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać? Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
0: Wybierz dobrze.
1: Na pewno myślicie tak samo.
3: Ja myślę, że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę Kamę, no muszę.
1: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, Radku,
0: straciliście czas? Już nie. Straciliście czas na poznanie się bardziej.
1: Poznajmy się lepiej.
2: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
1: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
3: O Jezu. Kurczę. Sushi.
1: No to się dogadamy.
2: Fajnie, no. Kama wychodzi ze studia teraz.
5: O nie.
0: To tyle, Kama, tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
2: Do usłyszenia.
0: Kama wychodzi, jest. Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
2: Radek, pierwsze słowo, mundial. Co masz w głowie na mundial?
0: Mundial.
3: Piłka nożna.
2: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć. No w końcu proste skojarzenie, nie?
0: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie. Dobra, lećmy dalej.
2: Drugie są pszczoły.
3: Miód.
2: Mhm, też okay, fajne.
0: Okej, zaliczone, lećmy dalej.
2: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
3: Czas.
2: Mhm. Czwarte, truskawka.
3: Malina.
0: Dobra. Ale Kama będzie. No dobra, ale okay. No dobra. I ostatnie, piąte.
2: Opalanie.
3: Krem.
2: O, no i tu jest szansa.
0: No i mamy to. I tu jest Mundial, pszczoły, zegar, truskawka, malina, to było piękne. Opalanie, to były te słowa. Poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, okay, teraz będzie krótka przerwa. Za chwilę Kama do nas wróci, będziemy czekać na jej skojarzenie. Tak. Im więcej jest skojarzeń takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
2: Zagrajmy, a
3: no
2: potem...
3: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
2: Trzymaj kciuki sam za siebie, chłopie.
6: Pięć słów, pięć stów.
0: Truskawka?
2: Malina.
0: Czego nie rozumiesz?
2: Jabłko? Ananas?
0: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, malina, wiadomo.
2: Te trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
3: Pięć słów, pięć stów.
1: Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze. Hello.
4: Hej, cześć.
0: Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę, Radek, powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna, to jest fajne, myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, to może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód, był zegar i pojawił się czas, to są też fajne na stówę słowa, jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie, powiedziałeś co na opalanie?
1: No.
4: Krem.
0: Tak jest.
1: To też może być stówka.
0: Kamo!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie. Wchodzi.
0: To już.
1: Chodź, dziewczynko.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor.
0: Laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
5: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczę.
1: Kamcia. Let's play. Wszystko po... No piłka po twojej stronie jest.
5: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Okay, no.
5: To nie to?
1: Pięć stów czeka. Radek czeka. Radek, jaka kwota, jaka kwota cię zadowoli?
4: Nie każda zadowoli. Nawet stółeczka będzie super, ale Kama wierzy w ciebie.
5: Dzięki, Radek, zero presji.
1: Dobra,
5: to jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.
1: Mundial.
5: A dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
1: Dawaj, mundial?
5: No bym powiedziała piłka nożna.
1: Jest
5: dobra, Radek, już jest dobrze.
4: Będzie lepiej. Już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
1: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły. Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto, bądź sobą.
5: Dobrze, Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
4: Tak, zdecydowanie tak.
5: Miód.
1: Dobrze.
0: Kurde, i teraz
1: dwie stówy po stronie Radka.
0: Ja nie wiedziałem, że taka inteligentna osoba.
1: Jak tak dalej
0: pracuje.
1: Pójdzie, zwolnią nas z radia. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga. Zegar.
5: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
0: Nie patrz na mnie.
5: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
0: Nie patrz na mnie.
5: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, okay, czyli nie.
4: Tak, 15
0: centymetrów.
4: To tak.
5: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak to nie będzie dokładnie to słowo.
1: Dawaj,
5: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
0: Zegar.
5: Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
0: No nie.
5: Naprawdę?
0: Nie.
5: A co?
0: Nie, no dobrze
1: system
0: było.
1: System zwariował, bo dźwiękowo uznaliśmy, ale nie. Zegar to czas.
5: Czas! O nie!
0: No byłaś tam,
4: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no.
0: No ale byłaś tam, no nie.
1: Dobra, teraz będzie lepiej, uwaga! Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
0: No i tu naprawdę jest grubo.
5: Tak?
1: No. Dawaj.
5: No dobra, ja mam pewne abstrakcyjne skojarzenie. Ostatnio o tym mówiliśmy, więc dlatego. Czy to będzie słowo po czesku? Nie.
4: Nie.
5: Okej.
0: Okay. Nie.
5: Truskawka. Czy to będzie...
0: Mam podpowiedź dla ciebie.
5: No, dawaj.
0: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
1: O! Jezus Maria, co to była podpowiedź? Popsuć
5: ci! Rodzina truskawek.
0: Grubo.
1: Dobra, lećmy dalej, szybko.
5: Truskawka.
0: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
5: Malina.
1: A skąd to wzięłaś?
0: Po pierwsze malina z rodziny truskawkowej, a po drugie przecież masz córkę Malinę.
5: To prawda, nie mogłeś powiedzieć ej imię twojej córki i wtedy...
1: Dobra, i ostatnie, uwaga. Opalanie.
5: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę?
4: Okay.

0: znaczy? Nie, po męsku przepraszam.
1: Raczej nie, raczej nie.
0: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
2: No dobrze, no.
3: Krem, ale bez filtra, uznajemy. Uznajemy!
2: Rany powiedział krem, więc jak najbardziej tak. No mamy ile? Mamy kompletnie!
3: Jednego brakuje!
4: A więc...
2: Cztery stówy!
1: Jestem z ciebie dumna.
0: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z siebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Janka sobie stosować.
2: Nie. Ja mam dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
0: Radek, dzięki za zaufanie. 5 stów.
4: Kurczę, nie spodziewałem się. 4 stówy.
0: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście dzisiaj. W całym kraju ładnie, ale z tego ładnie zrobi się bardzo, bardzo nieładnie.
2: Słuchajcie, załamanie pogody przed nami, ale z dwojga złego lepsze załamanie pogody niż załamanie nerwowe.

0: mamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
11: A może kocioł na pelet?
10: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
11: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
10: 666-676-525.
11: RokaEnergy.com.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
14: Każdy kryzys zaczyna się w głowie. I tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
13: Marek Rupiński. Ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
14: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
13: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
18: W Szczecinku poranek przyniesie ciepło, bo termometry pokażą 20 kresek. Niebo jednak pozostanie zasnute chmurami. Po południu spodziewajmy się przelotnych opadów, a temperatura spadnie do 18 stopni. Wiatr będzie lekki, więc parasol może się przydać.
17: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
19: Minęła 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery, a sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska Agencja Graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
20: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
21: Hej, hej, tu SK we wtorek 9 czerwca.
22: No i dzisiaj dzień Agu Gaga. A wasze słowa w rodzinie albo prywatnie? Jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
23: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
24: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
25: Kochamy was bardzo rzeczywiście z samego rana. Nie tylko oczywiście.
22: Ja bym się pokotachał.
25: Teraz? No. Ten utwór trwa 3 minutki.
22: To zaraz wrócę.

0: Dziewczyna ze Stadionu Narodowego, czyli Sanach w Radiu SK, 21 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: O tak.
2: Działam to nieraz.
1: Tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby na ich koncertach nie kręcili filmów, nie robili zdjęć i najprawdopodobniej już niedługo w niektórych miejscach będzie całkowity zakaz używania smartfonów podczas koncertów.
0: To trochę bez sensu w ogóle. No skąd znajomi później mają się dowiedzieć, że było człowieka stać na drugi bilet? No jak nie można pokazać, no.
1: Płacę 4 albo 5 stówek i nikt ma nie wiedzieć?
2: Jak wrócisz do domu, to sobie wkleisz go do pamiętniczka.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy potrafią zatrzymać emocje w jednym kadrze.
6: Fotografia nauczyła mnie patrzeć inaczej. Dostrzegać piękno tam, gdzie inni widzą codzienność.
5: Aleksandra Medwej-Gruszka. Artystka i fotografka, której zdjęcie zdobyło światowe uznanie.
6: Najważniejsze jest to, żeby mieć odwagę pokazać światu własne spojrzenie.
5: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Zażywacie ATB w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9. 3 literki, a ile przyjemności. 10 minut zostało do 9.
1: Jedyne 3 literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest H i T. Oraz Z us.
0: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
2: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tak mówił. No, to sikalafon.
0: Sikalafon. Trochę po francusku, trochę po polsku.
3: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
0: Tak?
1: Matko
3: jedyna. Tak otwierają
0: i to potem pokazują.
1: To prawie jak Konstantynopolski tańczykowianeczka.
0: A to nie na tym narządzie.
3: Kto ma takie duże usta? Kama, no bez przesady.
0: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na kombinerki.
1: Klapcouszki?
3: Klapcuszki. Zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
1: To chyba nie o to chodziło.
0: Zjadłoby się kombinerki. Przypominamy dzisiaj dzień Ugu Gaga.

0: La. Okej, od Katy Perry na antenie Radia SK, 6 minut i będzie za mnie godzina 9. Dzień, a Gugu, ja idę do domu za chwilę świętować do mojego synka, rzeczywiście.
1: Bardzo dobrze, słuchaj. Mm. Okazuje się, że nie
2: tylko... W końcu pogadasz z kimś na poziomie.
1: Tyle mówiliśmy my o nich, czyli o tych najmłodszych, że pora, żeby to oni również coś na naszej antenie powiedzieli. To będzie przesłanie na wtorek, słuchajcie. I jednocześnie pożegnanie. A brzmi ono tak. No, i tak właśnie róbcie.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
3: Dziś w Szczecinku czeka nas ciepły dzień. Przedpołudnie przyniesie temperatury sięgające 20 kresek. Choć słońce ukryje się za chmurami, wiatr będzie umiarkowany. Po południu spodziewajcie się przelotnego deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 18 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy Radia SK. Przynosi je Mateusz Chłyston. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
5: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
4: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś. A leśnicy apelują: nie wyrzucajmy śmieci na łono natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
6: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no traci niestety życie.
4: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
7: SK Szczecinek News.
8: Natalia Włochowska. Już ponad 10 tysięcy osób posiada kartę mieszkańca Mój Szczecinek. Przypomnijmy, kartę można wyrobić osobiście w ratuszu i Centrum Informacji Turystycznej lub na stronie karta.szczecinek.pl. Lawendowa nić połączyła mieszkańców Nowego Koprzywna i Parchlina. Koło gospodyń wiejskich posadziło tam kilkaset sadzonek lawendy. To w ramach programu Społecznik. W akcję włączyli się mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawicielki koła Sknyk. W tym tygodniu wystawiamy gabaryty. Mieszkańcy będą mogli oddać m.in. stare meble, zużyty sprzęt AGD i RTV.
9: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Green Bandit, Michu Sobkowski, witajcie.

przeglądam na stronie Łucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest, jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS 2115, jest Żabson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się

0: Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
1: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.

0: Begging, czyli Mad Country, hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radiu SK i jej numer Szum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze. Dziś ma drugi koncert. Tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę, oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od swojej fanki, jak sądzę, ogromnie rozczula mnie, że na koncertach Kaśki faceci znają słowa, śpiewają nie refreny, a całe piosenki. I ja też tak dzisiaj będę robił na tym drugim warszawskim koncercie Kaśki Sochackiej. Później Maneskin wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama. Media Expert Days w sklepie.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: I po reklamie.

0: Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę, Alex Warren i Fever Dream. To już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych.
11: Przedpołudnie w Szczecinku zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 19 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, a wiatr, choć słaby, będzie wyczuwalny. Po południu niebo pokryją chmury, a temperatura spadnie do 18 stopni. Parasol może się przydać.
10: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73. dmmauto.autoplac.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Zbliża się 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie, alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
13: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski.
12: No, zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło w Polsce poniżej 200 tysięcy osób. Turcja nadal królową wakacji. To w niej Polacy najchętniej rezerwują letni wypoczynek. W tym sezonie jest jednak nieco mniej tych rezerwacji.
14: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny.
12: Mówi nam Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie, a ci, którzy szukają innych kierunków, najczęściej wybierają w czasy w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze.
1: SK Szczecinek News.
15: Natalia Błochowska, o 20% wzrosną opłaty za śmieci. Teraz zapłacimy aż 46 zł za domownika za miesiąc. Czteroosobową rodzinę wywóz odpadów będzie kosztować 184 zł.
16: W tej chwili ta stawka zastosowana przez pół roku kolejne spowoduje to, że nie będziemy musieli pod koniec roku dopłacić 2 milionów złotych.
15: Tłumaczył na sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Hardy Douglas, zmiany wchodzą od 1 lipca. Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie rekrutacji do przedszkoli, to w związku z wrześniową uchwałą Rady Miasta.
17: A paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później Auuu, czyli Turn the Lights Off, Juste, Jack Style i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w ST wam już grają. Pięknie, prawda? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku na antenie Radia SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messenger, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między pośladków, wysyłacie na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje doceniony. Piękne różowe kwiaty, ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drugą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun zrobione. Za chwilę Lady Gaga. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja. Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy nie poddają się mimo przeciwności.
4: Każde trudne doświadczenie nauczyło mnie jednego. Warto walczyć o siebie i swoje marzenia.
3: Patrycja Babirecka z Pękanina. Strażaczka ochotniczka, sportsmenka i mentorka młodzieży. Swoją postawą pokazuje, że wytrwałość prowadzi do celu.
4: Nie liczy się, skąd pochodzisz. Liczy się to, dokąd zmierzasz.
3: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
6: A może kocioł na pelet?
5: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
7: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
5: 666-676-525.
7: RokaEnergy.com.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 000 zł.

0: się wszyscy!
1: Jak jest jakaś nowa, fajna muza, to zawsze możecie na nas liczyć, że ją zagramy i trochę o niej opowiemy. To naprawdę był bardzo przyjemny urodzinowy, 30 urodziny prezent, bo Martin Garrix dosłownie kilka dni temu, kilkanaście dni temu takie właśnie urodziny obchodziła. To ten prezent to jest w końcu wydanie singla z Edem Sheeranem. Singla, który czekał na swoją premierę lat bez mała 11 i nareszcie się udało. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: pojęcie lata zerowe. Nie wiem, czy w moim słowniku przyjmie się to określenie lata zerowe, czyli jak czytam w internetach między 2000 a 2009. Czym o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas, no akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla Was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla Was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli Was bardziej kręcą takie EDM-owe taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Artbat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, tfu, jakbym chciał zaproszenia, to na Waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: I po reklamie.

0: Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK tuż przed godziną 11. Patrzę na to, co gram wam po 11. I patrzę też na line-up Łódź Summer Festival. Skoro PZ zagra w niedzielę 26 i Mata zagra w niedzielę 26, to może ten numer wykonają razem. PZ, Mata, Kasba Bagane, Plan B. Za chwilę po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No, tego.
4: Może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
13: W Szczecinku zapowiada się ciepły dzień z temperaturą sięgającą 20 kresek. Choć na początku może być deszczowo, później pojawią się ciemne chmury, a temperatura spadnie do 19 stopni. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, więc warto mieć to na uwadze.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
15: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
14: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władymirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu. 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
16: W trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
14: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami, rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość, specjalne chodziki.
17: No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
14: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. Na sezon gotowi są także ratownicy z Gdańska. Tam wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
18: SK Szczecinek. News.
19: Natalia Błachowska, dwaj prokuratorzy. To propozycja na środowe spotkanie DKF-u. Siergiej Łoźnica przeniesie widzów do Związku Radzieckiego z 1937 roku w czasie stalinowskich czystek. To historia młodego urzędnika, który próbuje przeciwstawić się niesprawiedliwemu systemowi. Start o 18.30 w kinie Wolność. Wielim Szczecinek wraca na stadion miejski. Klub podpisał umowę z Osirem. Po ponad 11 latach przerwy reaktywowana drużyna znów zagra przy ulicy Piłsudskiego. Piłkarze Wielimia rozpoczną ligowe zmagania od najniższej możliwej klasy B.
20: Spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
14: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
20: Halo, Halo, Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. WSC grają. Michu Sopkowski, witajcie.

0: obiecane Halo, to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dusty, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wyzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy w bułce, czy lawasz. Były też pytania i rozkminy, jakie sosy. No i potem padło też takie pytanie.
1: A ty, Robert, w Barcelonie jesz kebaba czasem sobie?
2: Nie. Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście. Moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.

0: Ludności i Obronę Cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Kizo, Bledka, jakby o mnie w tym momencie, słuchajcie. 100 BPM na antenie Radia SK, 100 BPM, jeśli chodzi o moje serce, albo nawet trochę szybciej, bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej... No właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, You Know That, Super Goal w Radiu SK za moment, a później Sombr u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: I po reklamie.

0: A, bo Łukasz przyszedł.
1: Ale ty tutaj dobrze grasz.
0: Dzień dobry. Uzel, aż, to on gra. To
1: aż
0: on
1: plastiki gra. W samochodach drżały
0: Moving
1: w tym momencie.
0: Moving to the sun. Ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka, coś tam, coś tam. Bardzo to śmiesznie.
1: Od tych basów
0: pewnie. Plastikowa blacharka.
1: Drżała.
0: Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejne hity w czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
6: A może kocioł na pelet?
5: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
6: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
5: 666-676-525.
6: Roka Energy.com.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych.
8: Czeka nas przyjemne popołudnie w Szczecinku. Termometry pokażą 20 kresek, ale warto mieć parasol pod ręką, bo mogą pojawić się przelotne opady. Wiatr będzie zachodni i łagodny. Wieczorem spodziewajmy się pełnego zachmurzenia, a temperatura spadnie do 17 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73. dmmauto.autoplac.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-latka zginęła na miejscu.
10: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
9: A instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala. Starcie koalicji z PiS-em przy wiejskiej Sejf wywołuje emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewnią, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
11: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
9: A unijny Sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Przypomnę, Cristiano Ronaldo jesienią 4 lata temu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad 3 lat nie gra w Europie. Do swoich 6 mistrzostw przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 roku.
12: SK Szczecinek News.
13: Natalia Łochowska, Centrum Kultury w Połczynie Zdroju świętuje swoje 25-lecie. Dyrektor placówki Renata Nizioł zapowiada, co czeka na mieszkańców.
14: Przeniesiemy się troszeczkę w czasie, poopowiadamy, co się odbywało przez te 25 lat. Będą też stoiska zabawowe, będziemy pleść dźwianki. O godzinie 20 zaprosimy wszystkich do amfiteatru na koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni, a zakończymy wszystko z zabawą taneczną.
13: Wielkie obchody ruszają już w najbliższy piątek. Pilnie potrzebna krew z grup A+, B+, B- i 0+.
15: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 3 po 12.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo.
4: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
2: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają Zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: John Paul w Radio SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany. Zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu. Ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, niedużo, troszeczkę miejsca na nogi. To by było fajnie. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy mają odwagę zacząć od nowa.
10: Dziś wiem, że najlepszy moment na spełnianie marzeń jest wtedy, kiedy odważysz się zacząć.
9: Przemysław Kowalewski, pisarz, który przed 50 rozpoczął nową karierę literacką i odmienił całe swoje życie.
10: Nigdy nie jest za późno, żeby napisać własną historię.
9: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
16: Wszyscy tutaj to zabawki.
17: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
15: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
18: SK Toy Story Radio.
19: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
23: Lidl, to się opłaca.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
26: I po reklamie.

0: Tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bibi Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK w prognozie pogody.
1: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacja sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
6: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
5: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
11: W Szczecinku zapowiada się przyjemne popołudnie. Termometry pokażą około 20 kresek, choć słońce schowa się za chmurami. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewidujemy żadnych niespodzianek. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni, co zapewni miły koniec dnia.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
13: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
12: Informuje Robert Binczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Nieco drożej niż dziś, tak będzie jutro na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a za diesla 6,46. Choć lato coraz bliżej, w Tatrach zagrożeniem są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Ostrzega Mieczysław Ziach z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
14: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
15: Edward Liota, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
12: A takie zagrożenie może towarzyszyć nam nawet w wakacje.
16: SK Szczecinek News.
17: Natalia Włochowska, Pomorze Zachodnie otrzymało już 7 miliardów złotych z KPO. Na co przeznaczono pieniądze?
18: Nowe autobusy, nowe tramwaje. Bardzo ważna inwestycja kolejowa, która skróci przejazd koleją ze Szczecina do Wrocławia o 40 minut. To są inwestycje w szpitale.
17: Wylicza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Ze wspomnianych pieniędzy wybudowano już m.in. jedyne w Polsce branżowe centrum umiejętności w Szczecinku, które powstało przy zespole szkół technicznych.
19: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: Jazzy w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy bilety do kina. Mam dla was 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie sprawdzić, co tam u Himena słychać, u księcia Adama, to jesteście w dobrym miejscu, słuchacie bardzo dobrego radia. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przerwę.

0: 15 czerwca.
1: No, tego.
2: A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: I po reklamie.

0: que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias w Radio SK. Za chwilę rozdaję zaproszenie na film Władcy Wszechświata, ale na moment zmieniamy uniwersum na Toy Story.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Bo to jest właśnie nasze zadanie na tym świecie.
3: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
1: Dawać słuchaczom Radia SK najlepsze nowości, które będą hitami. I teraz naszą antenę przejmuje Taylor Swift, która dołącza do świata Toy Story. Nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Premiera już 17 czerwca. I SK też do tego dołącza. Odpalajcie SK Toy Story Radio w eskowej aplikacji na smartfony. Tam mamy newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe piosenki z produkcji Disneya, a teraz posłuchajmy nowości od Taylor Swift. I knew it, I knew you. Przy tym numerze nawet w pracy poczujecie się jak w bajce.

0: 17 czerwca na Warsaw Music Festiwalu z Eską, a teraz na antenie Eski The Black Eyed Peas. To są właśnie hity na czasie, a wśród nas są książęta. Zapytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyście poczuli się jak księżna albo książę. No i Magda mówi, że jej mąż teraz się czuje jak książę po operacji kolana.
1: I ostatnio, słuchajcie, sam przyznał się, że on to teraz ma jak księciunio. Wszystko ma podane, wszystko ma zrobione, wszystko jest ogarnięte, także metoda, najlepsza metoda, żeby facet poczuł się jak księciunio, to mieć kochającą żonę.
0: Oj, to Magda, coś czuję, że ta rehabilitacja jeszcze trochę potrwa, bo lepiej odpoczywać tydzień dłużej niż potem żałować, prawda? Ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby pójść do kina. Wysyłam 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata.
2: Radio SK. Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Anielski głos na ukojenie nerwów we wtorkowe popołudnie. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna. Radio SK. Sponsorem programu była

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Niskie ceny i świeże oferty.

0: Dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych.
13: W Szczecinku popołudnie zapowiada się pod znakiem gęstych chmur, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą 19 kresek. Wieczorem słupki rtęci spadną do 17 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić o nasze zdrowie.
12: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto. Sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73. dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
15: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce. Od tego jest parlament.
14: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
16: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
14: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazyl. A do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Maji Chwalińskiej.
17: SK Szczecinek News.
18: Natalia Błochowska. O 20% wzrosną opłaty za śmieci. Teraz zapłacimy aż 46 zł za domownika. Czteroosobową rodzinę wywóz odpadów będzie kosztować 184 zł.
19: W tej chwili ta stawka zastosowana przez pół roku kolejne spowoduje to, że nie będziemy musieli pod koniec roku dopłacić 2 milionów złotych.
18: Tłumaczył na sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Hardy Douglas. Zmiany wchodzą od 1 lipca. Pop-up lab droższy o 10 tysięcy złotych. Kontener powstały w ramach budżetu obywatelskiego wkrótce stanie na deptaku.
7: A za chwilę na antenie Radia SK najlepsza przemowa motywacyjna w historii Polski. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie sobie. Zagram ten kultowy polski hit od Paktofoniki już za chwilę w Radiu SK, a wy sobie to uświadomcie, że fajran coraz bliżej, bo już 3 minuty po godzinie 14. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No, ja oczywiście, że się przedstawię. Łukasz Zduńczyk jestem i gram wam hity na czasie. Faktofonika za nami, a przed nami, słuchajcie, kolejna szalona wyprawa polskiego himalaisty. Andrzej Bargiel właśnie zapowiedział, że słuchajcie, chce zjechać na nartach z jednej z najwyższych i najbardziej wymagających gór świata. Nanga Parbat. 8000 metrów wysokości. Przypomnę, on już zjeżdżał z Mount Everestu, ale teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór. Wchodzi na sam szczyt, bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników.

0: lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy udowadniają, że pasja nie zna granic.
11: Mieszkam na Pomorzu Zachodnim, to tutaj nauczyłem się, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, musisz po prostu ruszyć po swoje.
10: Robin Rogalski, kierowca wyścigowy. Jego historia pokazuje, że odwaga i determinacja mogą zaprowadzić naprawdę daleko.
11: Granice istnieją tylko w naszych głowach.
10: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: I po reklamie.

0: is the answer.
1: Radio
2: Ender. Radio SK.
3: A wieczorami zmarnowane błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ci.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My 3 kebaby byśmy poprosili.
2: W lawaszu 3 będą.
1: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: 1 łagodny i 2 mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska. Poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, by że się żony nie boi.
4: Reklama. Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
10: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
9: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
11: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radio SK, to są hity na czasie. Przed chwilą mówiłem o Robercie Lewandowskim, który pokazał odwagę i zjadł kebaba, mimo że wiedział, że to się Ani Lewandowskiej nie spodoba. Gaz w tej sprawie.
1: Ale to, co po powrocie do domu otrzyma, tą wiązankę od żony i karę za to, że zjadł kebaba, to już jest jego. I za to trzeba go chwalić. Że przyjął na klatę.
0: A, czyli wiemy, jak może wyglądać powrót Roberta Lewandowskiego do domu. Kochanie, ja nic nie jadłem, to chuchnij. Miejmy nadzieję, że w kebabie nie było sosu czosnkowego. A w Radiu SK czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
6: Kopelatko w boju.
7: Ty ducha we mnie masz.
5: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
13: W Szczecinku po południu zapowiada się ciepło, termometry wskażą 19 kresek. Niestety gęste chmury pokryją niebo, co może nieco przytłumić nastrój. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać. Deszczu nie przewidujemy, dlatego parasole mogą zostać w domach.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Pouczyn-Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
15: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
14: A kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalali liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Jest kandydatką wyśmienitą.
17: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską, jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
14: Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściów i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a przypomnijmy, do dramatu doszło w styczniu. 44-letni funkcjonariusz z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium...
18: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
14: Mówi Izabela Stawowszczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar, Barczykania.
19: SK Szczecinek. News.
20: Natalia Płachowska. Prokuratura wszczęła śledztwo z tytułu nieudzielenia pomocy. To w głośnej sprawie mężczyzny, który zmarł pod okiem kamery monitoringu w centrum Szczecinka.
21: Mężczyzna ten siedział, jak to wynika z zawiadomienia o przestępstwie, jakiś czas na ławce. Odnosił z tej ławki, upadł gdzieś w okolicach godziny 3 nad ranem. Ktoś powiadomił pogotowie, pogotowie stwierdziło zgon.
20: Mówi prokurator Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Czynności prowadzi policja w Szczecinku, która analizuje przebieg zdarzenia. Ruch obrony granic chce zdjęcia flagi. Więcej za godzinę.
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Radio SK!
0: Dzień dobry. Za chwilę zagramy wam hit pod tytułem Heroes i tak pomyślałem, że bohaterami są wszyscy ci, którzy dzisiaj w pracy zrobili więcej niż wczoraj.
1: I bohaterami są w ogóle ci, którym jeszcze się na 2 minuty po godzinie 15, moim zdaniem, cokolwiek chce, patrząc na temperaturę za oknem i na pogodę. Kasia Węsierska,
0: Michał
1: to mi się
0: Hanczak,
1: chce?
0: Mi się chce wrzucić na luz.
1: To robimy to razem. Manzem Low, za chwilę Radio SK.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Jezu, jakbym się wyprowadziła do tego domku na bagnach. I'm a believer, Smash Mouth, Radio SK, 13 minut po 15.
1: A ja w kontekście pracy zapytałbym jak osioł, daleko jeszcze do końca dzisiejszego dnia. Słuchajcie, jeszcze trochę, ale
0: bliżej
1: my już rzucamy na luz.
0: Niż dalej podobno, to znaczy trzymamy za to kciuki, żebyście byli bliżej niż dalej, nawet jeżeli nie chodzi o liczbę zadań wykonanych, to chociaż o liczbę godzin, które wam zostały do końca pracy.
1: I nie odbierajcie dziwnych telefonów. Maja Chwalińska, która wróciła do Polski, została zapytana o to, czy dzwonił do niej w czasie tego finału French Open, jakoś przed meczem na przykład prezydent naszego kraju z jakimiś gratulacjami albo słowami otuchy. No i Maja podczas konferencji odpowiedziała, że no ona nie wie w sumie, czy ktoś dzwonił, czy nie, bo ona generalnie nie odbiera od nieznajomych. Może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo odbieram tylko od taty, mamy i trenera.
0: I ja ją doskonale rozumiem, dużo osób ją rozumie. Czytałam ostatnio takie badania, które wskazują na to, że duża część pokolenia Gen Z, ale i millennialsów nie odbiera telefonów, bo woli pisać SMS-y albo to, komunikatory.
1: Ej, to ja jestem Gen Z w takim razie.
0: Wszyscy jesteśmy Gen Z w tym kontekście.
1: Ale słuchajcie, no czasami się zdarza odebrać jakiś telefon z numeru, którego nie znamy. Czasami są to pomyłki. I bardzo jesteśmy ciekawi waszych historii, takich najdziwniejszych telefonów, najdziwniejszych spraw, jakie odebraliście naciskając jednak tę zieloną słuchawkę.
0: Co tam po tej drugiej stronie zaszło? Co usłyszeliście? Do kogo ktoś się chciał dodzwonić, a dodzwonił się do was? Jeżeli macie taką historię, to głosówki na SK-owym Messengerze mile widziane. Tam się nie pomylicie raczej.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: męża. Dua Lipa.
1: Dua Lipa. No właśnie nie wiem, czy Dua Lipa, czy Dua Turner teraz, bo zmieniła nazwisko, myślisz? Ale... Dua Lipa Turner ewentualnie może mieć.
2: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
1: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
2: No i historii macie naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy pod wrażeniem. Tak. Dominika?
1: Dajemy.
3: Do mnie ostatnio dzwoniła pani, która próbowała mi wmówić, krzycząc na mnie, że ja sprzedaję kolorowanki i ona musi te kolorowanki dostać do środy, bo inaczej będzie dzwonić do mnie i przyjedzie do mnie do domu.
1: A mówią, że kolorowanki uspokajają.
2: Nie, to była ta jedna mama, która zapomniała, że jest ten piknik, na który ona miała przynieść kolorowanki dla całej klasy. No i dziękuję, tak to się wydarzyło.
1: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
4: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzieli ich jakieś 200 km, odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeżyli tam ze sobą jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
2: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje, ja obstawię może kilka milionów na koncie, bo
1: jednak
2: się
1: są
2: znajdzie.
1: Numerki randkowe, słuchaj, ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: takie okrzyki. Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
1: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
0: Bez Polaków to chciałeś powiedzieć, więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
1: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota w domu. Wrzucamy na luz. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
0: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
2: Cześć, Jaśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu. I pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła i teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem. Pozdrawiam. Pa.
0: Magda, jak pan, to się na to nie głódź. Ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy my jesteś w stanie za to przytulić.
3: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: I po reklamie.

0: Body Talk to Ale Farben i René Miller. Tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włączyłam ci mikrofon, no to nie tu było specjalnie.
0: Włączyłaś mnie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek zmieniamy te mikrofony.
1: Ale nie chwal się, ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.
0: No słuchaj, no rzeczywiście pewnie mam więcej mikrofonów niż każdy statystyczny obywatel tego kraju.
1: Ale wy macie więcej historii dotyczących telefonów, które do was zadzwoniły, a się w ogóle nie spodziewaliście. Do Asi, jak przyznała, regularnie dzwoniono, twierdząc, że ona jest gabinetem lekarskim.
0: O.
2: Generalnie na początku mówiłam, że pomyłka, że pod prywatny numer się dodzwonili i tak dalej, ale już za którymś razem po prostu zaczęłam umawiać ludzi do lekarza. I proponowałam, na wtorek, na 16, nie pasuje pani, to poszukam innego terminu. No i jestem ciekawa, jak ci ludzie zapisani do lekarza później tam do niego trafili. Pozdrawiam.
0: Dla mnie ta sytuacja już by była podejrzana, gdybym był takim pacjentem po drugiej stronie. Jak to na wtorek na 16 już?
1: Przecież wiemy, że w NFZ-cie to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was
0: pod
1: tropiki.
0: Palmę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
11: Pod koniec dnia w Szczecinku temperatura osiągnie 18 kresek. Możemy spodziewać się lekkiego, przelotnego deszczu, ale nie ma co się martwić. To tylko chwilowe. Wiatr będzie słaby, a jakość powietrza pozostanie w normie. Idealny czas na relaks w domowym zaciszu.
10: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
13: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
12: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
14: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, między innymi w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady, lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
12: Brawa dla nich, 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza, a sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.
15: SK Szczecinek News.
16: Natalia Błachowska. Ruch Obrony Granic chce zdjęcia flagi Ukrainy sprzed ratusza. Będą zbierać podpisy pod pismem do burmistrza.
17: Tu jest Polska i tu przed urzędami powinny wisieć flagi polskie, nie żadnego innego kraju.
16: Mówił Jacek Pawłowicz ze szczecineckiego oddziału Ruchu Obrony Granic. Na czas akcji będą działać dwa punkty stacjonarne w Kwieciarni przy ulicy Warcisława IV i w Second Handzie przy ulicy Bohaterów Warszawy. Oprócz tego organizatorzy planują akcję na Placu Wolności. Ta ruszy już jutro o godzinie 16. Święto Drawy już 24 lipca. Szczegóły za godzinę.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
20: W Radiu SK.
9: Polska. Pod palmami to by było teraz miło.
19: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
9: Ja nie takie palmy miałam na myśli, chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
19: Ale to będą
9: rzeczywiście
19: zupełnie inne palmy, oczywiście. Szczegóły na SKP i za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
9: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: mam tego na dzwonek na telefonie, to mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie? To jest
0: początkiem dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: który
0: życiu.
1: Który cały czas trwa. Dobry czas. Asher Ludacris je, jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście, a jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je, bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia tego, co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj...
0: To jacyś złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: No, chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, że wy... No tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo?
0: Obyście się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messiah.
0: Koncert tam będzie,
1: dokładnie.
0: Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
1: Zgłoszenie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: No, tego. A może...
4: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
6: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy pomagają odkrywać własne możliwości.
7: Największą satysfakcję daje mi chwila, kiedy ktoś zaczyna wierzyć, że naprawdę może więcej.
6: Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i działaczka społeczna. Inspiruje młodych ludzi do działania i odwagi.
7: Każdy ma w sobie potencjał.
6: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
9: A może kocioł na pelet?
8: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
10: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
8: 666-676-525.
10: RokaEnergy.com.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
16: I po reklamie.

0: zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy pod palmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach. Ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No, nie do końca to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jestem już po wakacjach.
2: A, okej. Okay. A poczekaj, jak ty na tym lotnisku pracujesz, to ty grzebiesz ludziom, znaczy zaglądasz tym ludziom do bagaży na przykład?
3: Tak. A, akurat składa się, że...
1: Nie, dobrze, że ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to wygląda. Jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
2: Jak prześwietlą, to od razu wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś, komuś?
3: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
2: A, płyny. No, okay.
1: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
2: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
1: kontroli
2: walizki.
1: Kontroli bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.
3: No...
1: A, za nie mówił, aż Adrian.
2: Słuchaj, tak. Adrian czeka, jak my dokończymy całą tę historię. Dobra, to słuchaj, to zapraszamy ciebie, ale też całą twoją ekipę na rozpoczęcie lata w Santago 20 czerwca. Fundujemy nocleg i jeszcze do tego 5 stówek kieszonkowego.
1: I dobra zabawa.
3: Super, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ty?
3: Żona. Chciałem pozdrowić żonę, jeśli można.
1: Proszę bardzo, a żona jest już na liście tych osób zaproszonych, a kto jeszcze zajmie te pozostałe dwa miejsca?
2: Nie, ona dostaje pozdrowienia tylko.
3: Właśnie w tym momencie zapraszam.
2: A, okej, okay. Jednak
3: żona. Żona nie o niczym nie wie.
2: Dobrze.
1: No to będzie miała
2: miłą. To jeszcze dwie osoby tam znajdziesz i bawcie się doskonale. Będzie tam nasza ekipa, będzie koncert Messiah, będą konkursy z nagrodami, no i przede wszystkim będziesz mógł się kąpać do woli.
3: Dziękujemy bardzo.
1: A gdybyśmy kiedyś się tak zupełnie przypadkiem, Adrian, spotkali na lotnisku i ktoś z nas miałby więcej płynów niż tam można byłoby, to pamiętaj, kto ci tutaj wyjazd do tego Santago wręczył.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Ja chciałem pozdrowić wszystkie te mamy, którym wystygła kawa na przykład na balkonie, bo sobie zrobiły kawę, ale potem zajęły się dziećmi, bo dzieci wiadomo.
1: O, podobnie i kawa jest wystygła. Takie przysłowie w internecie, prawdziwa mama nie ma czasu wypić ciepłej kawy.
0: No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dawno już temu był dzień mamy, ale my mamy go codziennie.
1: Wydaje Kuba mi się, że powinniśmy iść na trening.
0: Nie, to, dobra, a możemy razem skończyć już to wejście?
1: Nie, bo są badania, którymi muszę się teraz podzielić.
0: Słucham.
1: Otóż pary, niezależnie jakie, po prostu pary, które chodzą ze sobą na trening, mają mniejsze szanse na to, żeby się rozstać, aż o 30%. Wspólny trening zmniejsza szanse na rozstanie o 30% aż.
0: Czyli jak będziemy chodzili ze sobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakichś odżywek.
2: Radio SK. Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: I po reklamie.

0: nowość od tego pana.
1: Hity zaczynają się Wesce i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 Wesce.
0: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.
2: Ja wychodziłam na siłownię tylko po to, żeby na niego nie patrzeć, więc nie wiem, czy to 30% to idzie w dobrą stronę.
0: No, może po prostu chodzi o to, żeby robić trening w tym samym czasie, ale niekoniecznie razem.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
6: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: Eska Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
11: A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
12: Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
20: Pod wieczór w Szczecinku temperatura spadnie do 18 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, które mogą sprawić, że zrobi się nieco mokro. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Szykujcie się na spokojny wieczór z lekkim deszczem.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Pouczyn-Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
22: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
21: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
23: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
21: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
24: Sam charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych.
21: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. A więcej o tym na portal obronny SE.pl.
25: SK Szczecinek News.
26: Natalia Błachowska, kolorowy korowód, wystawy, spektakle i koncerty. Złocieniec szykuje się do kolejnego Święta Drawy. Znamy już największą gwiazdę, która wystąpi w tym roku.
0: piątek gwiazdą wieczoru będzie zespół Ira, zespół rockowy, na który czekamy z ogromną radością, więc myślę, że dla każdego to będzie wielkie wydarzenie muzyczne.
26: Mówi dyrektor Złocieńskiego Ośrodka Kultury Jolanta Smulska. 11. Święto Drawy startuje 24 lipca. A już w czwartek czwarta edycja szczecineckiego pikniku naukowego EduDay w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Oczywiście
3: pewnie,
2: to jest dowód
3: pewnie,
2: na to.
3: Pewnie, że tak, że hity się zaczynają w Esce, na przykład o godzinie której?
2: O 17:02 międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
3: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór rapując.
2: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
3: Michał Hanczak, witajcie.

0: to you. Outro 54 Ultra, 15 po 17.
1: Zabrzmiało.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej, nagrywacie głosówki na Eskowy Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas. To co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czeka mnie dzisiaj wieczór dla ducha, bo pędzę Sochackiej koncertu posłuchać.
0: Piękny plan. Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
1: Dawaj.
0: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda. Taka to właśnie po 30 środa.
1: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
0: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę, dobrze, że będę robić to do północy, więc zastanie mnie środa.
1: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach i na

0: będzie ostatnia reklama.
1: Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy swoją wiedzą zmieniają przyszłość.
2: Nauka zaczyna się od ciekawości. Wierzę, że innowacje mogą realnie zmieniać ludzkie życie.
1: Doktor inżynier Agnieszka Piegat, naukowczyni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pracująca nad innowacyjną terapią nowotworową. Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Zgubiłam twój mikrofon, on po prostu nie istnieje, jest mi przykro tym mówić.
2: Żaden guzik nie działa, nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
2: wydarzyło
0: teraz,
2: tutaj.
0: Już jest,
2: nie, już jest okej, pod kontrolą, ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
2: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór. Chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
0: No to posłuchajmy w takim razie.
2: Na dobry początek rusza Halinka. DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.
0: Jakie

0: pisarz Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
0: Jezu, same sportowe dziewczyny.
2: Ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania, słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
0: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego. To też jest bardzo dobre
2: bieganie.
0: No to
2: do biegu gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, chociażby hitami z filmów Disneya.
1: Ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to jest Tory Radio.
1: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy, jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie. No, konkurencja napędza, ale konkurencja też martwi zazwyczaj.
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK to jest Tory Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
1: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: To będzie ostatnia reklama. Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
11: I po reklamie.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą. Ja przed chwilą odkryłem.
0: Jest dzień księgowego. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich księgowych, żebyście nam dobrze
1: pozdrawiam.
0: Wszystko liczyli.
1: Tak
0: najlepiej jak się da.
1: Kreatywność to jest bardzo ważna cecha dla księgowych. Ale dzisiaj też jest dzień przyjaciela. No, dobry księgowy to dobry przyjaciel.
0: Najlepszy. Dobry przyjaciel to dobry księgowy. W Polsce.
1: A my jesteśmy przyjaciółmi swoją drogą?
0: Oczywiście.
1: A masz pożyczyć do pierwszego 200?
0: Jezu, nie słyszałam. W ogóle tutaj z mojej perspektywy to już nic nie słychać z tego,
1: czekaj,
0: co ty mówisz.
1: Poczekaj, poczekaj. Ja nie wierzę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić.
0: Idę... Michał!
2: Ja idę zobaczyć.
0: Będziesz do końca roku ty realizował już tylko programy?
2: Faktycznie,
0: rzeczywiście nic nie było słychać.
2: Słychać.
0: No, mówiłam. Jutro będziemy, a za
2: jutro
0: chwilę imprezka.
2: Matki puczyło za chwilę.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: To będzie ostatnia reklama. Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
5: A może kocioł na pelet?
4: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
5: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
4: 666-676-525.
5: RokaEnergy.com.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych.
8: Wieczorem w Szczecinku termometry pokażą przyjemne 17 kresek, ale nie zapomnijcie parasoli, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewidujemy większych zawirowań. Jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego oddychamy pełną piersią.
7: Sponsorem programu jest właściciel DMM Auto, sprzedaż aut używanych. Szczecinek Wyszyńskiego 73, dmmauto.autoplac.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto, takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
10: SK Sport News.
9: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
10: SK Szczecinek News.
11: Natalia Błochowska, 180 mieszkań na tani wynajem w Szczecinku. Ruszają prace projektowe nad nowym osiedlem w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. 5 bloków powstanie między ulicami Koszalińską, Kościelną i Polną. Inwestycja zapewni lokale dla osób, które mają zbyt duże zarobki na mieszkanie socjalne, a za małe na kredyt. Nabór wniosków ruszy po przygotowaniu dokumentacji technicznej. Ze Szczecinka nad morze pociągiem. 14 czerwca ruszy bezpośrednie połączenie kolejowe z Kołobrzegiem. Pociąg Riviera pojedzie z Zielonej Góry przez Szczecinek i Białogard. Wakacyjny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia.
12: Imprezka. Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Imprezka się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Wyczyło, zaczynamy już teraz. I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream.
13: How

0: tu nie wracasz.
1: PZ, Mata, Kas Bałagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach, z dopiskiem od poczty, że przepraszają za opóźnienie. Jak powiedział potem pan Paul, fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli no w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button już teraz, 11 minut po 18, ale mam też nowsze hity. Będzie The Weeknd zaraz i Kygo, to też.

0: Kygo, Khaleesi, Griffin, Save My Love. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago do 20 czerwca z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego. Będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK-owa ekipa. Musicie tam być, wszystko zależy od was. SK.pl, tam się zgłaszacie. Radio
1: SK. Reklama. Ambasadorzy Pomorza Zachodniego. Ludzie, którzy wiedzą, jak pokonać granice.
2: Każdy kryzys zaczyna się w głowie i tam też można go pokonać. Nauczyłem się, że największa siła rodzi się, gdy nie odpuszczasz.
1: Marek Rupiński, ultrakolarz, mistrz Pucharu Świata i Pucharu Europy, który udowadnia, że wytrwałość potrafi zaprowadzić dalej.
2: Najważniejsze to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz.
1: Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Zainspiruj się na www.biznes.wzp.pl. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: To będzie ostatnie.

0: to Joe. I End of Beginning, Bradley Weska i kawałek o końcu początku. A wy już na końcu pracy? Mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to częściej podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować. Radio SK. Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 39.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: 6 minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski Westrę, ale tak się składa, że czeka na Was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: ESK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają resoraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: ESK to History Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
0: No i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK. Tam ESK to History Radio gra dla Was przez całą dobę.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Szczecinek na czasie.
5: Magda Dorożalska to propozycja dla fanów kolarstwa górskiego i sportowych emocji na najwyższym poziomie. Już w niedzielę w Połczynie Zdroju wystartuje znany wszystkim maraton MTB po Szwajcarii Połczyńskiej. To impreza, która przyciąga najlepszych kolarzy z całej Polski. Czekają wymagające podjazdy, szybkie zjazdy i spora dawka sportowych emocji. Będzie intensywnie, widowiskowo i bardzo głośno. Start o godzinie 10.30 przy pijalni wody Joasia.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połczyn Zdrój, Młyńska 11A. www.redan.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej listy. Głosujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowanie. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, między innymi od Fukaya i Livki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi, Janki Gim i Ewą Farną. Listę mamy dla was w SC w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad, a krążek ukaże się już 3 lipca.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka.
7: Czy ktoś z was chciałby zobaczyć zespół The Black Eyed Peas na żywo? Zaraz zadzwonię do kogoś z was z biletami na ich koncerty w Polsce. SK.pl, tam można się jeszcze tak szybciutko zgłosić, a to jest imprezka, ja to Mati Puczyło, cześć. Somber, back to friends.

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie tę melodię? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No, szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem mamie po prostu czytać, sobie zapisywałem po polsku, jak to wyglądało.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć, albo nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, okay. Słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, okay. No dobra, piękna sprawa. Ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś powiem.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje. Co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to. A tego dnia na scenie też bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

to Bauza i Magneryk. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej, ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga,

0: 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezce.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Nowa elewacja, wymiana okien, fotowoltaika z magazynem, pompa ciepła.
4: A może kocioł na pelet?
3: Pewnie, z Roka Energy zrobisz to za ułamek ceny.
4: Lokalny instalator, krótkie terminy, darmowy audyt, montaż pod klucz, a przede wszystkim pełna dokumentacja.
3: 666-676-525.
4: RokaEnergy.com.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

To nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu, ale wygrał ktoś inny. No i pan, który wybory wygrał, powiedział, że no dość jasno, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to jest imprezka i 16 minut przed 20.

W zeszły piątek to była zupełna nowość w gorącej dwudziestce i zadebiutowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michał Sapkowski razem z wami odliczy 20 waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, Biorę na Beat, a więc hit, który wrócił po latach. Radio SK. Więc wy nie uciekajcie.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
1: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
1: Szczecinek na czasie.
12: Magda Dorożalska, zaglądamy do muzycznego kalendarza Szczecinka, bo nadchodzi prawdziwe koncertowe szaleństwo. 19 i 20 czerwca plac koncertowy oficjalnie zainauguruje festiwalowe lato. W piątek scenę przejmą Kubańczyk oraz Calvi i Remi, a sobotni wieczór rozkręcą Golec Orchestra oraz Sławomir i Kajra. Jeżeli lubicie plenerowe imprezy, czekać na Was będzie również wesołe miasteczko i bogata strefa gastronomiczna. Otwarcie bram 19 czerwca o 14.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń Zdrój Muńska 11A. www.redan.pl.
13: Muzyka się żyje.
14: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem Mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca w czasie finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl.
1: Imprezka.
0: Imprezka.
1: Imprezka. SK.
14: Pogoda ma nam się trochę zepsuć na dłużej, to chociaż imprezka niech będzie dobra. Kuba i Kuba dość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a do tego Stanach hip hip hura. Tak zaczynamy, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. Dwie minuty po 20:00 już mam do Was pytanie, czy wszystko u Was gra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i mam nadzieję, że macie dobre nastroje.

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damiano Dawit i The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21 to jest imprezka we wtorek w SC, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek, dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No, ja z tej strony Paulina. Nie wiem, czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku, oby do 11:00. Pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11:00. No to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało, to przysyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Szkpl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

Kesza i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21 to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My wszyscy jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata. We Wrzuć na Luz codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas się zgłaszać, a do wygrania fajne mamy nagrody za proszenie dla was i waszej ekipy na rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago 20 czerwca z noclegiem i z 5 stówkami kieszonkowego i z koncertem Messiah. Będzie można tam wrzucić na luz na pewno, no tylko trzeba wrzucić zgłoszenie za darmo na sk.pl. A ja wrzucam hity 21 Pilots Heathens.

W zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona w 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: Reklama.
1: 18.47.2.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24.30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Szczecinek na czasie.
5: Magda Dorożalska, macie ochotę na pyszny początek dnia? W niedzielę targ śniadaniowy w Szczecinku. Świeże wypieki, lokalne specjały, aromatyczna kawa i mnóstwo smaków, które umilą wam poranek. To doskonała okazja, by spotkać się z rodziną i znajomymi, odpocząć na świeżym powietrzu i poczuć wyjątkową atmosferę tego miejsca. Zabierzcie koc, dobry humor i apetyt. Czeka na was poranek pełen smaków, relaksu i dobrej energii. Start o godzinie 10 na terenie zielonym przy CK Zamek.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien w technologii cienkiego zgrzewu PTL. Połączeń zdrój Młyńska 11A. www.redan.pl.

0: Szczecinek News.
1: Czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Magda Dorożalska. Już w czwartek 11 czerwca o 19 recital tegorocznego absolwenta Antoniego Ostrowskiego. To młody tenor, który swoim głosem podbija kolejne ogólnopolskie konkursy. Antoni wraz z Anną Jakubczyk, wicedyrektor i nauczycielką śpiewu w Szkole Muzycznej w Szczecinku, byli gośćmi Natalii Błachowskiej. Posłuchajcie.
2: Pani dyrektor, zacznijmy od podstaw. Czym dzisiaj jest Szkoła Muzyczna w Szczecinku, no i jaką rolę pełni w naszej lokalnej społeczności?
3: Szkoła Muzyczna jest to takie bijące muzyczne serce Szczecinka, powiedziałabym to tak bardzo może poetycko. Szkoła Muzyczna niezmiennie dzieli się na dwie szkoły. Jest to Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia dla młodszej młodzieży, dla dzieci oraz Szkoła Muzyczna drugiego stopnia dla starszych, częściowo, którzy już ukończyli Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia, ale również Wydział Wokalny, Wokalistyka, do której przyjmujemy bez przygotowania muzycznego.
2: Trwa rekrutacja. Kto może zgłosić się do szkoły? Jak można to zrobić? I czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
3: Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, wszystkich starszych. Od 6 do 16 roku życia przyjmujemy do Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia na wydział tak zwany instrumentalny. Mamy szeroką ofertę instrumentów, spośród których można wybrać sobie ten jeden wymarzony instrument i nauczyć się na nim grać. Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia trwa albo 6 lat dla młodszych dzieci, albo 4 lata dla starszych od 10 roku życia do 16.
2: A jakie instrumenty cieszą się największym zainteresowaniem?
3: Niezmiennie co roku fortepian, gitara, skrzypce, flet, ale mamy również szeroki asortyment instrumentów dętych. Są to instrumenty dęte drewniane, blaszane, trąbka, puzon, wspomniany flet, klarnet. Również uczymy w klasie oboju, saksofon oczywiście.
2: Czy to wszystkie kierunki, w jakich można się kształcić w Szkole Muzycznej w Szczecinku?
3: Wszystkie instrumenty smyczkowe, nie opowiedziałam jeszcze, zaczęłam od skrzypiec, ale jest jeszcze klasa altówki, klasa wiolonczeli, klasa kontrabasu, klasa perkusji, też się cieszy dużą popularnością i chyba właściwie to większość instrumentów tutaj wymieniłam.
2: A czy są zajęcia poza zajęciami dla instrumentalistów, na przykład zajęcia wokalne?
3: Mamy specjalność, w drugim stopniu mamy specjalność wokalistyka, ale również jest specjalność rytmiki, do której to przeważnie dziewczęta po ukończonym najlepiej fortepianie pierwszego stopnia dostają się i tam rozwijają swoje kompetencje, powiedziałabym bardziej pedagogiczne. Oczywiście też muzyczne, bo to jest praca też z ciałem. Natomiast na wokalistyce kształcimy, może niezbyt typowo, bo większość młodzieży, która się zgłasza do nas, przychodzą wiadomo z piosenkami gdzieś tam, można powiedzieć, z nurtu muzyki rozrywkowej, a my z panią Magdą Szubą, która jest współprowadzącą klasę wokalną, uświadamiamy, że to będzie szkoła muzyczna kształcąca w kierunku klasycznym.
2: Co powiedziałaby pani rodzicom, którzy zastanawiają się, czy puścić swoje dziecko do szkoły muzycznej?
3: Jeżeli miałabym zareklamować szkołę, to powiedziałabym, że jest to świetna szkoła życia. Nie tylko kształcimy talent, nie tylko szlifujemy młodych muzyków, natomiast też wszystko to, co jest pozamuzyczne, czyli oprócz umiejętności muzycznych, bardzo ważnym aspektem jest również kształtowanie charakteru dziecka. Szkoła muzyczna jest tego chyba najlepszym przykładem, obok może sportów, które wyzwalają w nas dużą taką samoświadomość, uczą samodzielnej pracy, uczą wytrwałości, bo efekty niestety nie są natychmiastowe, na te efekty trzeba czasem czekać, nawet latami. Wiadomo, pierwsze zetknięcie z instrumentem, to nie można powiedzieć jeszcze, że wydajemy już piękne dźwięki, chyba że jest to fortepian czy akordeon, o którym jeszcze chyba nie mówiłam, że klasę akordeonu też mamy, które rzeczywiście, jeżeli postawimy jakiś palec na klawiszu, to jakiś dźwięk się wyda. Natomiast taką wrażliwość muzyczną, w ogóle wrażliwość na świat dzięki muzyce można też rozwinąć, więc jest bardzo dużo aspektów. Oprócz tego, że umiejętności matematyczne, bo to jest połączenie półkul, to przez lekarzy neurologów jest udowodnione, że kształcenie muzyczne ma wpływ właściwie na rozwój, szczególnie młodych ludzi, dzieci, ma bardzo korzystny wpływ.
2: Szkoła muzyczna to właśnie, to nie tylko nauka gry czy śpiewu, ale to także nauka takiej dyscypliny, bo my też nieraz spotykając się z uczniami szkoły muzycznej, widzimy jak zdyscyplinowani oni są i jak dużo czasami oni potrafią sobie wziąć na głowę, więc to jest naprawdę nie tylko szkoła muzyczna, ale także rzeczywiście szkoła życia. Czy pani też się zetknęła z tym, że ci uczniowie jednak są tacy bardzo ambitni, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale w ogóle w życiu i w swoim takim prywatnym też.
3: Oczywiście, to się przekłada rzeczywiście potem na to dorosłe życie. Nieraz zetknęłam się już z naszymi absolwentami, którzy właśnie doceniają to, że się uczyli w szkole muzycznej. Mówiąc o tym, na przykład miałam taką kiedyś uczennicę, która startowała do jakiejś takiej wymarzonej pracy w dużym mieście i przychodzi do mnie i mówi, że zaważył fakt o tym, że została przyjęta, zrekrutowana, że właśnie była uczennicą szkoły muzycznej, bo w CV sobie wpisała, że ukończyła 2 stopnie szkoły muzycznej i od razu to rekruterów zaintrygowało, bo wiedzieli, ile to lat spędzonych, nie tylko tylko, że szkoła ogólnokształcąca, ale również i ta popołudniowa szkoła muzyczna, więc kształtowanie siły charakteru i tej dyscypliny i kreatywności, to wszystko jakby dla nich to przemówiła ta szkoła muzyczna, więc są tego takie efekty też.
2: Antoni, ty jesteś uczniem szkoły muzycznej, czy ty pamiętasz swój początek w tej szkole? Jak on wyglądał?
0: Pamiętam swój początek w tej szkole, tak. Na pewno wiązało to się z dużą dozą ekscytacji. Było to dla mnie coś zupełnie nowego, bo jak wspominała pani wicedyrektor, mamy kierunek wokalistyki, który jest tylko na drugim stopniu, więc ja przyszedłem bez przygotowania muzycznego do szkoły muzycznej. To nie jest tak, że jak zdecydowana większość osób kończyłem pierwszy stopień, już wiedziałem, z czym to się je. Zostałem trochę wrzucony na tą głęboką wodę, bo ja nie miałem pojęcia, czym jest kształcenie słuchu, czym są formy muzyczne. Tego się dowiedziałem przez te 4 lata i to były bardzo intensywne 4 lata, bo łączyłem jednocześnie liceum ogólnokształcące i po skończonych lekcjach w liceum musiałem biec szybko zjeść obiad i szybko do szkoły muzycznej, gdzie potrafiłem spędzać czas, nie powiem, że późnych, ale do wieczorów.
2: Ale dobre w przecinku jest też to, że i szkołę, i obiad, i szkołę muzyczną masz tak naprawdę praktycznie w jednym miejscu.
0: Tak, to jest absolutnie wspaniałe. Myślę, że gdyby nie lokalizacja właśnie liceum, miejsce, gdzie zjeść, szkoła muzyczna, to w życiu bym nie wiedział, jak to wszystko połączyć z jakimiś dojazdami.
2: A jak wygląda nauka śpiewu klasycznego tak od kuchni? Ile to jest pracy?
0: Zależy, bo można się przykładać poza samymi lekcjami, wiadomo, trzeba samemu przysiąść nad utworem, żeby go zrozumieć, żeby usiąść i rzeczywiście zinterpretować, żeby wiedzieć dana aria operowa, skąd się bierze, z jakiej opery, kto ją napisał, o czym jest, bo wiadomo, że arie, pieśni śpiewamy w różnych językach. Śpiewamy pieśni po niemiecku, po rosyjsku, śpiewamy arie, wiadomo, po włosku. Nie znam żadnego z tych języków, nie potrafię się tak biegle posługiwać, a więc trzeba usiąść i to zrozumieć. To jest na pewno jedna rzecz, do której trzeba włożyć jakoś samodzielny wkład. Druga rzecz to po prostu ćwiczyć aparat, przyzwyczajać się, uczyć się na pamięć. To jest coś, czego nie robi się tylko i wyłącznie na lekcjach. To jest jakiś własny wkład i trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli rzeczywiście zależy komuś na tej muzyce i ktoś chce się kształcić w tym i fascynuje to kogoś, to że trzeba dać trochę od siebie, poza tymi szansami, poza tymi lekcjami, które dostajemy od samej szkoły.
2: Pamiętasz taki swój pierwszy sukces albo taki moment, kiedy powiedziałeś sam sobie, że to ma sens?
0: Myślę, że od samego początku czułem, że to ma sens, ponieważ jeszcze się cofnę dużo przed szkołą muzyczną. Ja postanowiłem sobie twardo, że chcę śpiewać, że chcę zajmować się muzyką, jak miałem 9 lat i mam 18. I od tamtego czasu nie zmieniło się to. Cały czas dążę do, nie powiem, że do perfekcji, bo to nie jest w ogóle to słowo, które powinienem użyć, ale dążę do tego, żeby być lepszym, żeby lepiej rozumieć muzykę, żeby móc jeszcze lepiej przekazywać te emocje. I myślę, że to nie był konkretny moment, w którym dotarło do mnie, że to wszystko ma sens. Myślę, że to bardziej suma różnych momentów. Każde wyjście na scenę, które na przykład wiele okazji do pierwszego pokazania się nadała mi szkoła muzyczna, że mogłem stanąć na auli z akompaniatorką i mogłem po prostu się zaprezentować, tak jak nigdy jeszcze tego nie robiłem. I każde te koncerty, każde jakieś audycje, to jest wspaniałe przeżycie. I kiedy później dostajesz ten feedback, wtedy dociera, że to wszystko ma sens, że to robimy to po coś.
2: Szkoła muzyczna to także nauka o samoświadomości, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, i nauka też o poczuciu własnej wartości, bo bez poczucia własnej wartości nie bylibyśmy w stanie zagrać, zaśpiewać tak, jak tego byśmy chcieli. Także trzeba się umieć troszeczkę chwalić swoimi sukcesami, a ty, Antoni, masz czym się chwalić, szczególnie w ostatnim czasie.
3: To ja powiem.
2: Pani dyrektor, w takim razie możemy pochwalić ucznia szkoły muzycznej.
3: Oczywiście, Antoni w tym roku jest naszym tegorocznym dyplomantą, więc już kończy. Nawet możemy zaprosić Państwa na 11 czerwca do szkoły muzycznej na godzinę 19. Będzie autorski recital dyplomowy Antoniego Ostrowskiego wraz z akompaniatorką, zresztą świetną, Anną Mendonsą. Wykonają około 10 utworów z nurtu muzyki klasycznej. Będą to arie oraz pieśni różnych kompozytorów, nawet i polski. Moniuszko, Stanisław się znajdzie. Natomiast Antoni rzeczywiście ma za sobą taki, jeszcze nie chcę powiedzieć, że ma, bo jeszcze jest w trakcie, ale trudny rok. Dużo wyzwań było przed nim, bo raz, że matura, że te wszystkie rzeczy związane z klasą maturalną, czyli 4. klasą liceum ogólnokształcącego, ale również i w szkole muzycznej. W tym samym roku zbiegło się jego ukończenie szkoły muzycznej. Także szykujemy się właśnie do tego dyplomu. I w międzyczasie wpadły nam takie pomysły. Pierwszy był w listopadzie konkurs w Olsztynie, zorganizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Jest to taki organ nadzorujący szkoły muzyczne w Polsce. Zgłosiliśmy się właśnie do konkursu wokalnego i Antoni tam zdobył wyróżnienie. Z racji, że jest to ogólnopolski poziom, to trzeba przyznać, że to wyróżnienie naprawdę dużo znaczy. pierwszy, bo było kilkoro uczniów wyróżnionych na całą Polskę, więc to był pierwszy duży sukces, ale pod koniec marca byliśmy we Wrocławiu w tamtejszej szkole muzycznej, również na ogólnopolskim konkursie muzycznym imienia Franciszki Platówny. Bardzo znany konkurs już 10 lat trwa, jego edycje trwają, nawet ja, jeszcze będąc w antka wieku, też byłam na takim konkursie, ja bez sukcesów. Natomiast Antoni chce powiedzieć, że jest laureatem trzeciej nagrody w swojej kategorii wiekowej, także to był naprawdę duży sukces i tak tym trzeba się chwalić.
2: Pani dyrektor, a czy...

0: funkcjonują dzieci w szkołach, bo sama też jestem mamą trójki dzieci, więc mam i w szkole średniej, i w przedszkolu, więc rozstrzał duży i rzeczywiście dużo informacji rodzi się gdzieś tam z rozmów z innymi rodzicami i mam nadzieję, że takie sukcesy naszych uczniów również przekładają się na to, że jest zwiększone to zainteresowanie nauką w szkole muzycznej. Bardzo często nasi uczniowie są takimi ambasadorami naszej szkoły w swoich gdzieś tam lokalnych, czy to miejscowościach, bo nie tylko uczniowie ze Szczecinka się uczą, również z Bornego Sulinowa, nie wiem, z Barwic, z różnych tutaj okolicznych miejscowości. Z Połczyna Zdroju oczywiście, Antoni, masz rację. I oni rozsławiają naszą szkołę gdzieś tam w swoich lokalnych miejscach, ale również i w szkołach podstawowych. To też myślę, że to jest duży przyczynek do tego, że potem dzieci się interesują tą szkołą, przychodzą do nas.
1: Antoni, jeszcze właśnie wracając do tematu godzenia troszeczkę tego życia w szkole jednej i w szkole drugiej, jak wygląda taki typowy dzień ucznia szkoły, który jest jednocześnie uczniem szkoły muzycznej?
2: No, myślę, że to w dużej mierze jest kwestia ambicji, bym powiedział, ale no przeciętny dzień. Zależy jeszcze dla mnie, ja mieszkam w internacie, to jest też troszeczkę zmienia rytm, bym powiedział, bo w internacie też są pewne ramy, że do którejś godziny możesz wychodzić, o którejś godzinie możesz być, tutaj musisz się zgłaszać, że wychodzisz, i, no nie, ale nieważne. No typowy dzień. Wstajesz rano, idziesz do szkoły, do liceum, do 8, kończysz tam załóżmy nawet o 15 czasami i szybko biegnę na obiad, mam pół godziny przerwy, 15:55, powrót do szkoły muzycznej, czasami lekcje, w najgorszym wypadku mówię, do 20, zazwyczaj 18 coś, no i kończą się lekcje w szkole muzycznej, czasami jeżeli siły i ambicje pozwalają, to jeszcze zostajesz po godzinach w szkole muzycznej, żeby sobie poćwiczyć, pośpiewać, pograć, zależy kto co robi, no i powrót do internatu, zjeść kolację, pouczyć się do liceum, nie powiem, że ja za dużo robiłem tego ostatniego, ale można i idziesz spać, a więc dosyć rutynowo, nie powiem, jest to ciężki kawałek chleba, na przykład dla mnie przez 4 lata, gdzie taki dzień był mocną rutyną, 5 dni w tygodniu praktycznie, ale da się to wszystko pogodzić.
1: Co dla ciebie było, jest najtrudniejsze, a co daje ci największą satysfakcję?
2: Myślę, że zacznę od tej lepszej strony. Myślę, że największą satysfakcję właśnie daje mi ten moment, kiedy mogę pokazać rzeczywiście, co zrobiłem. Co zrobiłem przez te wszystkie lekcje, jak rozumiem tą sztukę, jak mogę wyjść właśnie na deski, sceny, wystąpić i robić to, na czym mi najbardziej zależy. Robić to, co kocham, pokazać innym te wszystkie emocje, nad którymi siedziałem, te każde słowo, które musiałem zrozumieć, nieważne w jakim języku. To mi daje masę satysfakcji, że po prostu mogę się dzielić swoimi emocjami i przemyśleniami z większym gronem ludzi. No wiadomo, ciężko jest pogodzić wiele kwestii, ciężko jest mieć czas, no załóżmy w moim przypadku liceum, szkoła muzyczna, mieć czas na jakieś ambicje naukowe, przykładać się do muzyki, mieć czas dla znajomych, dla rodziny, spać przy tym przy okazji. To jest trudne i myślę, że przez te ostatnie 4 lata mogę tak powiedzieć, bo już kończę obie szkoły, że to było trudne. To było trudne, bo często trzeba było na rzecz innej rzeczy wyrzec się czegoś innego.
1: Ty, Antoni, kończysz już szkołę muzyczną, no ale szkoła muzyczna dalej się rozwija. Jakie są plany na najbliższe miesiące?
0: Jesteśmy w trakcie właśnie rekrutacji, którą rozpoczęliśmy, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć naukę w szkole muzycznej do tego, żeby składać swoje wnioski, wnioski dzieci. Także nad rekrutacją.
1: Antoni, a co ty teraz planujesz?
2: Może w końcu odpocząć. Byłoby absolutnie fenomenalnie. Nie, tak żarty żartami. No, planuję dalej zajmować się muzyką, planuję iść w tym kierunku, planuję uczyć się dalej, myślę, że śpiewu klasycznego na Akademii Muzycznej. Jeszcze dokładnie nie wiem, w jakim mieście, powiem szczerze, bo wiele sił mną kieruje, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji, ale no nie będę się zatrzymywał. Myślę, że w wakacje też może uda się coś pograć, gdzieś pokoncertować.
3: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
4: Ten czarny gryf na złotym kle z jesiotrem u dołu wydaje się tak oczywisty, że wielu osobom nawet nie przychodzi do głowy, iż herb Szczecinka ma za sobą długą i dość krętą historię.
5: Ten obrazek, który widać na autobusach, na fladze miasta czy na stronie urzędu, jest efektem wielu zmian, sporów i interpretacji. A wszystko zaczyna się w wieku XIV, kiedy Szczecinek dostał prawa miejskie od księcia Warcisława IV Wołogoskiego.
4: Czyli od razu był gryf i ryba, tak jak dzisiaj?
5: Nie, herb nadano około 1310 roku. Książę Warcisław używał czarnego gryfa jako swojego znaku, więc gryf stał się naturalnym symbolem miasta. Ryba pojawia się na pieczęciach później i długo była po prostu rybą, bez określonego gatunku.
4: A ten jesiotr, który dziś jest tak mocno kojarzony ze Szczecinkiem, to późniejszy wynalazek?
5: Tak, przez wieki mówiono po prostu o rybie, czasem nawet o karpiu. Dopiero na początku wieku XX profesor historii Karl Tympel uznał, że to powinien być jesiotr i ta interpretacja się przyjęła.
4: Czyli profesor spojrzał na herb i stwierdził, to nie jest

0: Zwykła ryba. To musi być coś bardziej szlachetnego.
1: Właśnie. Jesiotr uchodził za wyjątkowy przysmak z okolicznych jezior. Coś rzadkiego i niezwykłego, więc lepiej pasował do herbu niż zwykły karp.
0: A jak daleko w przeszłość sięgają najstarsze ślady herbu Szczecinka?
1: Najstarsza znana pieczęć miejska z herbem pochodzi z 1582. Późniejsze, z kolejnych dziesięcioleci, pokazują, że herb ewoluował. Zmieniał się kształt tarczy, proporcje gryfa i sposób przedstawienia ryby. Heraldyka ma swoje zasady, ale w praktyce artyści i urzędnicy często wprowadzali własne modyfikacje.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Szczecinek.
0: Zatrzymajmy się na tym, co widać dzisiaj. Złota tarcza, czarny gryf, srebrny jesiotr. To wersja obowiązująca od 1990 roku, prawda?
1: Tak, wtedy radni uporządkowali symbolikę miasta, nawiązując do znaku księcia Warcisława IV, który pieczętował się czarnym gryfem.
0: A wcześniej, w czasach Polski Ludowej, herb wyglądał inaczej.
1: W 1960 wprowadzono herb z czerwonym gryfem na białej tarczy, trzymającym niebieską rybę. Ten wizerunek funkcjonował przez kilka dekad.
0: I tu wchodzi historia z zagubionym sztandarem, jak z filmu.
1: Po zmianie ustroju w 1990 roku władzę przejęła dawna opozycja, a naczelnik Witold Gładkowski odchodził z urzędu. Przekazał sztandar pracownicy sprzątającej, mówiąc, że odbierze go, gdy wróci. Nigdy nie wrócił. Później został senatorem. Zmarł w 2006.
0: A sztandar przez dwie dekady leżał zawinięty w pomieszczeniu gospodarczym.
1: Odnalazł się dopiero przed 700-leciem Szczecinka, w 2010 roku. W świetnym stanie. Z jednej strony napis Miasto Szczecinek, z drugiej herb z czerwonym gryfem trzymającym jesiotra.
0: I bez typowych symboli Polski Ludowej.
1: Tak, bez sierpa i młota. Jedynym śladem epoki był odkręcany orzeł bez korony na głowni drzewca. Dziś sztandar jest jednym z ciekawszych eksponatów w Muzeum Regionalnym.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Szczecinek.
0: Wróćmy do decyzji z 1990. Mówisz, że radni chcieli wrócić do historycznej prawdy. Co to dokładnie znaczyło w praktyce?
1: Kluczowa była barwa gryfa. Książę Warcisław IV, który nadał Szczecinkowi prawa miejskie, używał czarnego gryfa, znaku linii wołogoskiej gryfitów. Uznano więc, że herb miasta powinien nawiązywać właśnie do tego wzorca, a nie do późniejszych, dowolnych interpretacji.
0: Czyli czerwony gryf z czasów Polski Ludowej był w pewnym sensie zapożyczony z innych tradycji.
1: Tak. Herb z 1960 roku wzorowano na niektórych niemieckich przedstawieniach herbu miasta. A i tak brakowało konsekwencji. Na słynnych witaczach przy wjazdach do Szczecinka gryf był czarny.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie SK Szczecinek.
0: A jak w te historie wpisują się barwy miejskie? Zielony, biały i zielony?
1: Zainspirowano się dawnym sztandarem z drugiej połowy wieku XIX, jednym z najcenniejszych eksponatów w muzeum. Widać na nim czarnego gryfa na złotym tle, ale ryba wciąż nie przypomina jesiotra, co pokazuje, że identyfikacja gatunku była dość płynna.
0: I jeszcze ten witraż w dawnej Landraturze, czyli dzisiejszej szkole muzycznej.
1: W auli szkoły jest witraż z początku wieku XX z herbem, z gryfem i rybą, znów bez cech jesiotra. To kolejny dowód, że współczesny wizerunek herbu jest wynikiem długiego procesu interpretacji.
0: Zostawmy na chwilę sam herb Szczecinka i przejdźmy do samego gryfa, bo to nie jest zwykłe zwierzę, tylko fantastyczna istota z bardzo długą tradycją.
1: Gryf ma rodowód orientalny. Pojawia się w sztuce i mitach Indii, Mezopotamii, Egiptu, a także w kulturze scytyjskiej, czyli z terenów na północ od Morza Czarnego. To połączenie lwa i orła. Ma głowę, dziób, skrzydła i szpony orła, a tułów, łapy i ogon lwa.
0: Brzmi jak stworzenie zaprojektowane specjalnie po to, żeby robiło wrażenie.
1: I dokładnie tak było. W starożytnych religiach gryf symbolizował moc, zręczność, czujność. Łączył siłę lwa z bystrym wzrokiem orła. Uważano go za największego z ptaków. W niektórych przedstawieniach ma ogniste oczy, końskie lub ośle uszy, a wokół szyi grzywę przypominającą płetwy ryby.
0: Czyli taki mitologiczny superbohater, złożony z najlepszych cech kilku zwierząt.
1: Można tak powiedzieć. W sztuce często pokazuje się gryfa, który atakuje Daniela. To alegoria zwycięstwa dnia nad nocą. Wierzono też, że gryfy mieszkają w złotych gniazdach i o świcie wzlatują w stronę słońca, jakby zagarniały jego promienie.
0: Pojawiają się też legendy, że gryf zapowiadał nadejście dobrego królestwa.
1: Jedna z opowieści mówi, że w 3000-leciu przed narodzeniem Chrystusa gryf miał dwukrotnie ukazać się ludziom, aby ogłosić nadejście pomyślnych rządów. To oczywiście legenda, ale pokazuje, jak silnie ten symbol kojarzono z opieką, siłą i porządkiem.
0: I w pewnym momencie ten mityczny gryf trafia na Pomorze.
1: Tak, według jednej z lokalnych legend, przodek pomorskiej szlachty podczas polowania w puszczach zobaczył samicę gryfa, która broniła swojego potomstwa przed drapieżnymi ptakami. Zrobiło to na nim tak duże wrażenie, że postanowił umieścić gryfa w swoim herbie, jako znak odwagi i waleczności. Od tego rodu miała wziąć się nazwa gryfitów, czyli dynastii, która rządziła Pomorzem.
0: Czyli od mitycznego stworzenia do realnej dynastii panującej nad całym regionem.
1: Dokładnie. W średniowieczu Pomorze nie było jednolite. Istniało kilka księstw, każde z własnym herbem. Jednak motyw gryfa przewijał się w wielu z nich. Z czasem powstało kilka odmian pomorskich gryfów w heraldyce.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Szczecinek.
0: Spróbujmy to uporządkować. Jakie były najważniejsze wersje gryfa w pomorskich herbach?
1: Zacznijmy od księstwa szczecińskiego. Tam w błękitnym polu widniał czerwony gryf. Początkowo był zwrócony w prawo, ale od 1521 przedstawiano go w złotej koronie ze złotymi szponami i pazurami, zwróconego w lewo. W heraldyce kierunki określa się od strony tarczy, a nie od strony obserwatora, więc to czasem wprowadza w błąd.
0: Czyli to, co dla patrzącego jest w prawo, dla heraldyka może być w lewo.
1: Dokładnie. W księstwie pomorskim używano czerwonego gryfa w srebrnym polu, zazwyczaj bez korony. Na tkaninach czy w dekoracjach czasem dodawano koronę jako element ozdobny, ale nie była ona częścią oficjalnego herbu.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Szczecinek.
0: A gdzie pojawia się czarny gryf, ten najbardziej kojarzony dziś z Kaszubami i ze Szczecinkiem?
1: Czarny gryf bez korony występował w herbie księstwa kaszubskiego. W złotym polu widniał czarny gryf zwrócony w lewo. W tytulaturze słowo Kaszuby oznaczało dawną nazwę Pomorza, więc ten herb miał znaczenie szersze niż tylko dzisiejsze Kaszuby.
0: I tu wracamy do Warcisława IV, który używał właśnie czarnego gryfa.
1: Tak, w 1317 roku Warcisław odkupił od Brandenburgii ziemię sławieńsko-słupską, część Pomorza Gdańskiego. Jego czarny gryf stał się ważnym symbolem tej linii książęcej. To właśnie do tej tradycji nawiązuje współczesny herb Szczecinka.
0: Ale to nie koniec pomorskich wariacji na temat gryfa.
1: Oczywiście. Było jeszcze księstwo wendyjskie, gdzie w srebrnym polu widniał gryf o czerwonej głowie, piersi, części tułowia i szponach, a reszta ciała była zielona. Było księstwo rugijskie z czarnym lwem na murze, ziemia uznamska z tak zwanym rybogryfem, czyli gryfem z rybim ogonem w czerwonym polu.
0: Rybogryf brzmi jak stworzenie idealne dla nadmorskiego regionu.
1: To był herb rodu Puttkamerów, pomorskich święców. Około 1592 przyjęto go jako herb ziemi uznamskiej. Była też ziemia bardzka z czarnym gryfem w złotym polu i trzema srebrnymi piórami na skrzydłach. Ten herb wcześniej należał do księstwa wołogoskiego.
0: I jeszcze hrabstwo guczkowskie z krzyżem i czterema różami.
1: Tak, w 1478 roku władzę nad całym księstwem pomorskim objął Bogusław X z linii wołogoskiej. Ta linia miała tytuł hrabiów choćkowskich, czyli z Gycków. W herbie ziemi wołogoskiej pojawiał się półsrebrnego gryfa w czerwonym polu, a poniżej błękitno-złota szachownica. Gryf wystawał zza tej szachownicy.
0: Czyli cały region był usiany różnymi wersjami gryfa.
1: Tak, pomimo podziałów terytorialnych, motyw gryfa pozostawał wspólnym znakiem. Kiedy Bogusław X zjednoczył księstwo pomorskie, powstał herb dziewięciopolowy, który łączył te różne tradycje. Widać na nim gryfy poszczególnych regionów.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Szczecinek.
0: Wróćmy na chwilę do współczesnego herbu Szczecinka. Wspomniałaś, że są z nim związane pewne kontrowersje heraldyczne.
1: Tak, po pierwsze w praktyce często używa się czarnej bordziury, czyli czarnego obramowania tarczy herbowej. To obramowanie nie ma jednak podstaw w oficjalnym opisie herbu zawartym w statucie miasta. Jest więc dodatkiem, który pojawił się raczej z przyzwyczajenia grafików niż z decyzji heraldyków.
0: A druga sprawa to zasada alternacji, czyli ta słynna reguła: nie kładzie się metalu na metal ani koloru na kolor.
1: Dokładnie. W heraldyce barwy dzieli się na metale, czyli złoto i srebro, oraz kolory, na przykład czerwień, błękit, czerń, zieleń. Zasada mówi, że nie powinno się kłaść metalu na metal ani koloru na kolor, żeby herb był czytelny. Tymczasem w herbie Szczecinka mamy srebrną rybę na złotym tle, czyli metal na metalu.
0: Czyli z punktu widzenia podręcznika heraldyki coś tu zgrzyta.
1: Tak, zgodnie z zasadami albo ryba powinna mieć kolor, na przykład czerwony lub czarny, albo tło nie powinno być złote. Jednak współczesny herb przyjął się w tej formie i funkcjonuje mimo tej nieścisłości.
0: Można powiedzieć, że jesiotr w herbie Szczecinka jest trochę buntownikiem wobec klasycznych reguł.
1: Można tak to ująć. Zresztą heraldyka zna wiele przykładów, gdzie praktyka nie do końca zgadza się z teorią. Ważne, żeby herb był rozpoznawalny i zakorzeniony w lokalnej tradycji.
0: A jak wyglądała ewolucja herbu w ostatnich stuleciach, jeśli spojrzy się na konkretne daty?
1: Można wyróżnić kilka kluczowych momentów. Pierwszy to oczywiście lokacja miasta w 1310 i przyjęcie gryfa jako symbolu. Potem mamy wspomniane pieczęcie z wieku XVI i XVII, które pokazują, że herb był już wtedy utrwalony.
0: Kolejny ważny moment to rok 1910 i 600-lecie miasta.
1: Tak, wtedy przy okazji jubileuszu Karl Tympel opublikował swoje dzieło o dziejach Szczecinka. To on wprowadził interpretację, że ryba w herbie to jesiotr. Od tego czasu ta wersja zaczęła dominować.
0: Potem rok 1960 i herb z czerwonym gryfem.
1: Dokładnie. Władze Polski Ludowej wprowadziły wtedy nowy wzór, częściowo oparty na niemieckich przedstawieniach. Gryf był czerwony, tarcza srebrna, a ryba niebieska. Ten herb obowiązywał do 1990 roku.
0: I wreszcie decyzja po przemianach ustrojowych, która przywróciła czarnego gryfa i złotą tarczę.
1: Tak, nowi radni chcieli, aby herb odwoływał się do tradycji książęcej i do historycznych barw. Ustalono też zielono-biało-zielone barwy miejskie, inspirowane dawnym sztandarem z wieku XIX.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Szczecinek.
0: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Skoro herb Szczecinka tak mocno nawiązuje do gryfa pomorskiego, to czy mieszkańcy mają świadomość, jak głęboko ten symbol jest zakorzeniony w historii całego regionu?
1: Część osób na pewno tak, zwłaszcza ci, którzy interesują się historią Pomorza. Gryf pojawia się w herbach wielu miast, powiatów i województw. Jest w herbie województwa zachodniopomorskiego, w herbie Gdańska, w herbach mniejszych miejscowości. To znak, który łączy różne części dawnego księstwa pomorskiego.
0: A Szczecinek ma w tym wszystkim swoją własną, dość wyjątkową wersję z jesiotrem.
1: Tak, połączenie gryfa i ryby jest charakterystyczne. Gryf symbolizuje władzę książęcą, siłę i czujność, a ryba nawiązuje do bogactwa jezior i rzek w okolicy. W dawnych czasach jesiotr był naprawdę wyjątkową rybą w tych wodach, więc jego obecność w herbie podkreślała prestiż miasta.
0: Czyli w jednym obrazku zamknięto i polityczną historię, i przyrodnicze bogactwo regionu.
1: Dokładnie. Herb to nie jest tylko ładny rysunek. To skrót opowieści o miejscu, o jego władcach, o gospodarce, o przyrodzie. W przypadku Szczecinka ta opowieść obejmuje zarówno średniowieczne księstwa, jak i XIX-wieczne sztandary, czasy Polski Ludowej i współczesne decyzje samorządu.
0: I jeszcze tę anegdotę o sztandarze, który przez 20 lat czekał za szafą, aż ktoś przypomni sobie o jego istnieniu.
1: To pokazuje, że symbole potrafią przetrwać nawet wtedy, gdy ludzie próbują je schować. W końcu i tak wracają, trafiają do muzeum, stają się częścią lokalnej pamięci.
0: Ciekawe, czy ta pracownica, która schowała sztandar, naprawdę czekała na powrót naczelnika, czy po prostu o nim zapomniała?
1: Tego już się raczej nie dowiemy. Ale sama historia dobrze pokazuje, jak polityczne zmiany wpływają na to, co dzieje się z miejskimi symbolami. Jedne wersje herbu znikają, inne wracają, a muzeum staje się miejscem, gdzie można zobaczyć całą tę ewolucję obok siebie.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Szczecinek.
0: Jeśli spojrzy się na to z szerszej perspektywy, herb Szczecinka jest takim małym oknem na dzieje całego Pomorza.
1: Tak, widać w nim ślady dynastii gryfitów, podziałów księstw, wpływów niemieckich, polskich, a także lokalnych legend. Widać też, jak ważne są decyzje pojedynczych osób, takich jak Karl Tympel, który ochrzcił rybę jako jesiotra, czy radni z 1990, którzy przywrócili czarnego gryfa.
0: I jak bardzo jeden symbol potrafi się zmieniać, a jednocześnie pozostać rozpoznawalny.
1: Dokładnie. Gryf w herbie Szczecinka zmieniał kolor, kształt, czasem koronę, ale sam motyw przetrwał. Ryba zmieniała gatunek w opisach, ale jej obecność w dolnej części tarczy pozostała stała. To pokazuje, że tradycja nie jest czymś zamrożonym. To raczej żywy proces, w którym kolejne pokolenia dopisują własne interpretacje.
0: A na końcu i tak wracamy do tego prostego obrazu. Czarny gryf na złotym tle, u dołu srebrny jesiotr.
1: I do świadomości, że za tym obrazem stoi kilkaset lat historii. Od średniowiecznych pieczęci przez XIX-wieczne sztandary, po współczesne uchwały i muzealne gabloty.
2: SK Szczecinek News.
3: A skoro wiemy już, skąd gryf i jesiotr wzięli się w herbie Szczecinka oraz co właściwie oznaczają, możemy przyjrzeć się bliżej kolejnej opowieści. W tym nietypowym połączeniu nic nie jest bowiem dziełem przypadku. To zestawienie to przede wszystkim żywy pomnik historii, który nierozrywalnie łączy Szczecinek z wielkim rodem gryfitów. Książęcy czarny gryf na złotej tarczy przypomina nam o najgłębszych korzeniach miasta. A w dalszą podróż po głębokiej symbolice miejskich znaków zabrał nas historyk ze Szczecinka Irek Markanicz.
4: Jako że miasto jest miastem książęcym, to znaczy założonym przez przedstawiciela rodu gryfitów w tym wypadku Warcisława IV, dlatego nie dziwi nikogo i nie powinno dziwić nikogo to, że symbolem miasta jest gryf, bo gryf, sama nazwa wskazuje na to, właściwie nazwiska gryfitów, ich nazwa tego rodu wywodzi się od tego symbolu, od gryfa, czyli najpierw był gryf, a potem byli gryfici. A sprawa tego jeziora dlatego jest w naszym herbie, że był taki przekaz, że ponoć w okolicznych jeziorach, tu nieopodal Szczecinka, jesiotry się znajdowało. Wiadomo, że to jest ryba bardzo archaiczna, to znaczy ta ryba jest żywą skamieliną, ale rzeczywiście był taki przekaz, że tu były bogate w ryby wody, dlatego też ten symbol się pojawił. Dodam jeszcze tylko, jeżeli chodzi o kolorystykę, co prawda tego na rzeźbach nie widzimy, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, to też jest ważne, bo ten gryf akurat na złotym tle, czarny gryf, to jest gryf pokazujący, że jesteśmy częścią historycznie księstwa kaszubskiego, bo te tereny, właściwie tereny wokół Parsenty, to były pratereny kaszubskie i często o tych ziemiach, zresztą gryfici też siebie tytułowali jako książęta Kaszub, czy też Kaszubów, dlatego też ten gryf szczecinecki jest czarny na żółtym tle, bo gdyby był czerwony na srebrnym tle, to już by był bardziej szczeciński, bo taki jest symbol Szczecina. W heraldyce, w ogóle heraldyka jest bardzo ciekawą częścią historii, bardzo ważne są symbole, ponoć nawet niektórzy twierdzą, że jest pewien błąd w tym herbie, że nie powinna to być na złotym tle ryba srebrna, bo ponoć nie może być stal na stali, powinna być to jakaś inna kolorystyka. Nieważne, taki mamy przyjęty przez Radę Miasta symbol. On oczywiście obowiązuje nie od ostatnich lat, tylko od samego początku. Wszystkie te pieczęci, które znamy, pieczęci naszego miasta, zawierały gryfa, który trzymał rybę. Czy to zawsze był jesiot, to już jest dyskusyjne, bo oczywiście różnie to wyglądało, no ale domniemujemy, że właśnie w tym kierunku szli ci, którzy wymyślili taki, a nie inny symbol Szczecinka.
2: SK Szczecinek.
3: Są stałym elementem miejskiego krajobrazu i nieodłączną częścią tożsamości Szczecinka. Mowa o miniaturowych figurkach gryfa i jesiotra, które na stałe wrosły w przestrzeń publiczną Szczecinka, tworząc jeden z najbardziej rozpoznawalnych szlaków spacerowych w regionie. Choć rzeźby z brązu mijamy na co dzień przy Osirze, Kinie Wolność czy na Deptaku, rzadko zastanawiamy się nad artystycznym i technicznym procesem, który doprowadził do ich powstania. Projekt zrealizowany był w ramach budżetu obywatelskiego i wymagał nie lada kunsztu, przełożenia tradycyjnej heraldyki na lekki, nowoczesny język rzeźbiarski. Jak od kuchni wyglądało modelowanie i odlewanie 20 unikalnych postaci? Z twórczynią szczecineckich symboli Zofią Pilich rozmawiała Natalia Błachowska.
5: Gryf i jesiotr, czym dla pani są?
6: Gryf i jesiotr. Teraz wydaje mi się, że jest to nie tylko zadanie, które wykonałam, z którego jestem w sumie bardzo zadowolona i dumna, ale to już chyba jakaś oddana część mnie w przestrzeń, w eter. Ale tak mają twórcy. To znaczy, tak mi się wydaje. Zawsze jak coś robię, to robię tak, żeby mi się najbardziej podobało, możliwie jak najbardziej. Ale dużo też odczuwam różnych emocji podczas tworzenia. I to, jaki to ma finalnie kształt, to jest obraz całego procesu i ja wiem, jak to wygląda, a to, jak odbierają te moje rzeźby ludzie, to już jest kolejne zadanie pracy w przestrzeni publicznej, miejskiej i też fajnie jest obserwować odbiór tych prac przez ludzi.
5: Wykonała pani w sumie 20 rzeźb, 10 gryfów i 10 jesiotrów. Jak długo trwał ten proces i jak on wyglądał?
6: Proces trwał długo. Nie pamiętam, dokładnie nie liczyłam, ale od momentu projektowania szkiców do finalizacji, do montażu to było około 1,5 roku, więc naprawdę długo, ale też zadanie było bardzo duże i wymagające, bo tak jak pani powiedziała, 20 postaci, 10 gryfów, 10 jesiotrów. Proces polegał na tym, by zaprojektować pracę. Od szkicu zaczyna się praca twórcza, ale jedno szkicu się nie kończy. Tych szkiców powstało do każdej sceny około kilkanaście szkiców, kilkanaście szkiców. I były to szkice rysunkowe i przestrzenne. Proces jest bardzo złożony i wymaga dużego wkładu i takiego intelektualnego pracy fizycznej właśnie i pracy umysłowej. Stworzenie szkicu to był początek, ale później na podstawie szkiców powstają konstrukcje do prac. Następnie prace w materiale miękkim, w masie plastycznej. Później ściągam negatywy silikonowo-gipsowe z tej masy plastycznej. Następnie wlewam wosk do tych negatywów. Na koniec wykonuję odlew w brązie i na zupełny koniec obróbkę końcową, cyzelowanie. Także proces jest bardzo złożony, a projektowanie do przestrzeni publicznej jest wyjątkowo poważnym wyzwaniem, zadaniem, bo bardzo wiele czynników wpływa na to, jak ta praca się komponuje z przestrzenią zastaną, jak działa w przestrzeni. Muszę myśleć o tym, kto jest odbiorcą tej pracy i jakie będzie miała znaczenie w przestrzeni. Starałam się, tworząc Gryfy i Jesiotry, robić je trochę w konwencji komiksu. Inspirowałam się animacjami, też bajkami znanymi mi z dzieciństwa. Bajkami takimi jak radziecka bajka Wilki Zając, albo czeskie bajki, na przykład bajki z Muchu i Paproci. I to były takie moje inspiracje świadome, uświadomione. Poza tym sięgałam jeszcze do książek Janosza, bardziej tak wspominałam sobie książki Janosza o Misiu i Tygrysku i była taka seria Ach, jak cudowna jest Panama i w tej serii Miś i Tygrysek podróżując po Panamie są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, towarzyszami podróży i trochę w takiej konwencji chciałam utrzymać właśnie Gryfa i Jesiotra, żeby byli takimi dobrymi kumplami, towarzyszami podróży, żeby dzielili ze sobą fajne momenty, mieli przygody w Szczecinku.
5: No właśnie, pani ze Szczecinka osobiście nie pochodzi, ale pani swoje historie i anegdoty związane ze Szczecinkiem ma.
6: Moja rodzina, moja mama pochodzi ze Szczecinka, mam w Szczecinku dziadków, mam rodzinę. Jestem związana ze Szczecinkiem, spędzałam tu właściwie każde wakacje jako dziecko i przeżywałam sama bardzo fajne przygody z moim rodzeństwem, z kuzynką. Szczecinek jest wspaniałym miejscem i do zabaw, i do odpoczynku, i w ogóle do życia, mam wrażenie. Ale tak, jako dziecko wspominam, mam piękne wspomnienia ze Szczecinka i tak bardzo sentymentalnie postrzegam Szczecinek, lubię do niego wracać i robię to całkiem często.
5: A takie ulubione pani wspomnienie związane ze Szczecinkiem, które mogłaby się pani z nami podzielić?
6: Ja chyba byłam zawsze takim stworem wodnym, więc to jezioro mnie przyciągało i bardzo lubię jezioro, bardzo lubię pływać. Dodatkowo w Szczecinku jest tak wspaniale i pięknie, że Trzesiecko okala Szczecinek albo Szczecinek okala Trzesiecko. To sąsiedztwo jest absolutnie magiczne, że to jest tak, że ja jestem w mieście, ale jestem też w jeziorze. Prawie, że. Trochę mi tego brakuje na Mazowszu. Ja mieszkam w Warszawie i brakuje mi wód. Brakuje mi wód, brakuje mi jezior. Także chyba te takie naturalne warunki, przepiękne przyrody są dla mnie najfajniejsze w Szczecinku, ale poza tym też architektura piękna, poniemiecka. Bardzo dużo jest wydarzeń w Szczecinku, które też się odbywają i też mnie interesują. Ja jestem takim człowiekiem, który lubi wiedzieć, co się dzieje w świecie i w świecie sztuki szeroko pojętej. Więc jeśli jest Materia Fest albo jeśli jest jakiś koncert w Szczecinku, to wszystko fajnie działa i fajnie, że Szczecinek jest taki, no, taki aktywny, że tyle się dzieje. Bardzo mi się to podoba.
5: Czy to był pani pierwszy projekt do przestrzeni publicznej?
6: Gryf i Jesiotr to mój drugi projekt do przestrzeni publicznej, ale pierwszy indywidualny, bo poprzednia praca była tworzona w Białce Tatrzańskiej ze znajomymi, ze studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I jeśli chodzi o studia, to ja przeszłam bardzo wiele różnych ścieżek i podjęłam się specjalizacji w zakresie medalierstwa, czyli no, sztuki medalierskiej małej formy i to najbardziej chyba lubię i w tym się chyba najlepiej też czuję, ale specyfika studiowania rzeźby jest taka, że trzeba przejść przez pracownię dużej formy. Robi się studium modela 1:1 w naturalnej skali właśnie. Poza tym przechodzi się szereg technologicznych też pracowni. Ja byłam w pracowni kamienia, w pracowni właśnie brązu przez 2 lata, w pracowni drewna, jest też pracownia ceramiki. Także moje doświadczenia ze studiami są, myślę, że bardzo bogate, bo wielu rzeczy próbowałam i przez to też wiem, co mi się najbardziej podoba, a takie realizacje jak ta w brązie, bardzo lubię brąz też jako materię, jako materiał. Przez to, że tyle rzeczy spróbowałam i tyle rzeczy robiłam, ja wiem, co lubię i te gryfy i jesiodry wpisują się w moje zainteresowania, bo jest to i mała forma, choć oceniam ją jako już w sumie większą, mniejszą formę i brąz, który też bardzo lubię.
5: A jak w ogóle zaczęła się Pani przygoda z rzeźbą i ze sztuką? W jaki sposób ona pojawiła się w Pani życiu?
6: Sztuka była właściwie zawsze, bo w mojej rodzinie była sztuka i mój dziadek kończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki i Malarstwa, moja mama kończyła ASP w Poznaniu, też Wydział Rzeźby, więc ta sztuka była obecna i była gdzieś w obszarze moich zainteresowań zawsze. No i właściwie stąd taki wybór. Ale studiowałam też na Wydziale Polonistyki, więc nie tylko rzeźbę.
3: Czyli można powiedzieć, że sztuka to jest taka pani rodzinna tradycja.
6: Można tak powiedzieć. Oczywiście mogłabym nie kontynuować tej tradycji, bo mam braci, którzy tego nie robią, ale są wrażliwi na sztukę, więc wydaje mi się, że wychowanie się w takiej rodzinie, która jest artystyczna, daje taki start, że już się ma jakąś wrażliwość. I to może być wrażliwość na sztuki plastyczne, to może być wrażliwość na muzykę. Ja byłam też w szkole muzycznej, więc też jakoś tam się kształciłam w kierunku właśnie sztuk muzycznych. Tak, i ta jakaś wrażliwość, jakieś zrozumienie dla różnych form sztuki, chyba w takiej rodzinie, po prostu to się ma chyba.
5: Czy planuje Pani jeszcze jakieś prace w najbliższym czasie? Czy ma Pani już jakieś realizacje w głowie albo w trakcie realizacji?
6: Ja mam realizacje, choćby statuetki, które są, odbywają się rozdania statuetek cyklicznie, więc ja co roku realizuję statuetki, między innymi statuetkę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, statuetkę Fundacji Dzieci Afryki, więc to jest coś, co wykonuję co roku, a dodatkowe rzeczy też albo w jakiś sposób się pojawiają w moim życiu, bo spływają, bo jest jakiś zamawiający, ale albo jest tak, że ja pomagam mojemu szczęściu i biorę udział w konkursach i sama się zgłaszam. Ja mam taką cechę, czy może to szczęście, że mi się bardzo chce. Bardzo mi się chce pracować i jestem chyba całkiem pracowitą osobą, więc mam coś, co mnie napędza do tego, żeby robić kolejne rzeczy, więc zobaczymy, co będzie dalej.
5: A co uważa Pani za swój największy sukces artystyczny?
6: Chyba mogę powiedzieć, że w tym momencie jest to gryf i jesiodr, bo to jest, tak jak już wcześniej wspominałam, praca w przestrzeni publicznej, coś bardzo dużego. Jest to 10 scen w przestrzeni miejskiej i w Szczecinku. To chyba mogę ocenić jako największy sukces. I jak na mój młody wiek, to jest bardzo miłe i chyba też niespotykane tak często, żeby coś tak fajnego powstawało tak wcześnie. Także jestem bardzo wdzięczna. Ja po prostu czuję ogromną wdzięczność do świata, wobec świata.
5: A gdzie mieszkańcy Szczecinka mogą podziwiać Pani pracę w przestrzeni naszego miasta?
6: Oj, to teraz muszę policzyć. To tak, przy Placu Wolności, przy Szkole Muzycznej, przy plaży właściwie przy zamku, przy plaży, przy wyciągu do nart wodnych i tam jest wejście też na plażę miejską. Także przy Osirze, przy basenie Aquatur, przy wieży Bismarka, Centrum Aktywnego Wypoczynku to tam przy Kopernika. Tak, a resztę niech mieszkańcy szukają sami.
2: SK Szczecinek.
3: A wiosenno-letnią aurą nasze szczecineckie symbole możemy zwiedzać na przykład na rowerze. No właśnie, gdzie jeszcze można się wybrać na przejażdżkę rowerową? Możliwości jest naprawdę sporo. A jakie ścieżki poleca rzecznik szczecineckiego ratusza Mateusz Sienkiewicz?
7: Na pewno polecam trasę dookoła Jeziora Trzesiecko, bo to jest chyba taka najbardziej ciekawa trasa. 14-15 kilometrowa, można objechać dookoła, zatrzymać się na Mysiej Wyspie, można, nie wiem, odpocząć przy wieży Bismarka. No właściwie mamy tam kilka takich możliwości odpoczynku, relaksu. A przy okazji też no, różne okoliczności przyrody. Taka godzinka, dobra godzinka jazdy i rozrywki, chociaż ja też polecam, żeby wybrać się na taką przejażdżkę poza Szczecinek. Ja bardzo lubię po prostu zapuścić się jakimś szlakiem.
2: SK Szczecinek.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: wasze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co?

0: SK Szczecinek.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego,